0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład o Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wyglądać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies,

0: Halo Radia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Warszawa.
3: Do czegoś wam się przyznam, biegam i odkąd zaczęłam biegać, zaczęłam zastanawiać się, jak można zacząć szybko biegać, ale jak wiecie, w przypadku biegania jest tak, że nie ma dróg na skróty i trzeba po prostu regularnie trenować, ale również trenować z głową. Ale odkąd zaczęłam również biegać, zaczęłam podglądać biegaczki i biegaczy, na przykład tych na trasie maratonu i półmaratonu warszawskiego, i kiedy zobaczyłam biegaczkę, rekordzistkę Polski, Elę Glinkę, od razu wiedziałam, że chcę ją zaprosić do studia, tym bardziej, że Elę można wypatrzeć w Warszawie na różnych trasach biegowych, na stadionach lekkoatletycznych, ale na przykład również na Skaryszaku, gdzie bardzo często trenuje i biega. Ela, jak dowiecie się z rozmowy, uwielbia biegać po Warszawie, do tego serdecznie zachęca i tutaj zaczęła się też jej zawodowa droga, bo Ela nie zawsze zawodowo biegała, zawodowo biega od niedawna i jest dowodem na to, że determinacja, ale też regularne treningi przynoszą rezultaty i przynoszą zamierzone efekty. A teraz zapraszam na rozmowę z polską, warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 kilometrów, mistrzynią i reprezentantką Polski Elą Glinką. A przed mikrofonem i do rozmowy serdecznie zaprasza Marta Kaźmierowska.
4: Chciałam zapytać o twoje początki, o siostry Glinki. Jak to w ogóle wyglądało? Czy od zawsze miałaś takie predyspozycje do długich dystansów, do szybkiego biegania?
5: Tego się, całej tej historii pewnie tak krótko nie da opowiedzieć. Natomiast,
4: mamy trochę czasu.
5: Tak, natomiast jeśli chodzi o początki, to ja na pewno miałam od zawsze predyspozycję do sportu. Ja byłam bardzo sportowym dzieckiem. Od biegania na przełajach, gdzie zajmowałam pierwsze miejsca, po jakieś różne sporty zespołowe. Siostry Glinki, czyli historia o tym, że nas było cztery. Moja siostra rodzona i dwie siostry cioteczne, które właśnie były takie sportowe i zasilały drużyny, czy piłkarskie, siatkówka ręczna, czy nożna, właśnie reprezentacji szkoły. Więc no, ten talent czy predyspozycje zawsze były, natomiast no, nigdy nie trenowałam profesjonalnie. Jakby nie miałam takich możliwości. Chodziłam do takiej szkoły, gdzie jakby ten sport, no nie mieliśmy jakby sekcji lekkoatletycznej, tak? Jakby to nie było wtedy ważne, oczywiście szkoda, no ale tak jest życie, tylko po prostu bardziej tak dostawaliśmy piłkę i graliśmy, czy właśnie były jakieś zawody, to nie przygotowaliśmy się za bardzo, bo nie tylko biegaliśmy. No i nie trenowałam, tak? Także natomiast już nawet w życiu dorosłym zawsze ten sport był dla mnie bliski. Mnie nie trzeba namawiać na żadne aktywności, jeśli tylko, nie wiem, ktoś mi zaproponował, czy żeby, nie wiem, rowerem objechać Tatry dookoła, czy żeby właśnie się gdzieś tam spinać, czy żeby pobiec jakiś bieg górski, czy po prostu żeby pobiegać, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe. Zawsze ten sport był dla mnie ważny, zawsze ruch był dla mnie ważny. A zaczęłam szybko biegać, ponieważ dołączyłam do grupy Adidas Runners Warsaw, gdzie dotknęłam tych treningów szybkościowych, profesjonalnych, które po prostu zaczęły mnie rozwijać. I tak pokrótce mogę to powiedzieć. Na pewno nie jest tak, że wstałam za biurka i zaczęłam tak szybko biegać. Nie, tutaj jednak mówię, ten sport zawsze był blisko, tylko on nie był tak sprofesjonalizowany, ale kondycję zawsze miałam bardzo dobrą i zawsze o nią dbałam.
4: To uproszczenie, że wstałaś za biurka i zaczęłaś nagle szybko biegać, to się gdzieś tam przewija w internecie, właśnie w bardzo wielu wywiadach. Przewija się też taka historia mówiąca o tym, że no w pewnym sensie twój kierownik, twój przełożony namówił cię do szybkiego biegania?
5: Znaczy, może nie do szybkiego. Mój kierownik budowy jeszcze w poprzedniej pracy, on mnie namówił do powrotu do biegania, żeby po prostu sobie wychodzić kilka razy w tygodniu, żeby biegać. A głównie dlatego, że no jestem magistrem inżynierem budownictwa, pracuję w generalnym wykonawstwie i jest to dość stresująca praca i główny zamysł był taki, żeby po prostu też biegać w ramach takiego odstresowania dla głowy, dla tego lepszego samopoczucia psychicznego. No i właśnie później wkręciłam się na nowo w to bieganie. Później przyjaciółka mnie zabrała właśnie do Adidas Runners Warsaw i tak poszło.
4: I tak poszło. I tak mamy teraz do dzisiaj, że biegasz i to tak no dosyć szybko biegasz. Jak można tak szybko biegać?
5: Trzeba trenować. No, nie mam jakiegoś... Znaczy, jest to na pewno ciężka praca. tutaj nie ma dróg na skróty, choć może moja historia wygląda tak, że to się tak szybko da, natomiast nikomu nie chcę podcinać skrzydeł, absolutnie. No, ale naprawdę, jak patrzę wstecz i widzę i analizuję tą drogę, która mnie doprowadziła do takich wyników, to było to naprawdę wymagająca i trudna droga.
0: Jeszcze dziś w programie.
3: Powrócimy do rozmowy z biegaczką Elą Glinką. Dowiecie się na przykład, co jest jej tak zwanym totemem, czyli co przynosi jej szczęście podczas zawodów, ale powiemy również o trasach biegowych na terenie Warszawy i o running clubach, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. To są takie specjalne grupy biegowe, które motywują, wspierają i które szlifują naszą formę. A tych w Warszawie, na terenie Warszawy jest całkiem sporo, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam, że warto powiedzieć również o jednej z największych imprez biegowych na terenie Warszawy, największej z uwagi na skalę zawodników, która co roku zapisuje się na ten bieg, a mowa o maratonie warszawskim. Z roku na rok tych biegaczy przybywa i z roku na rok coraz więcej osób chce się sprawdzić na tym dystansie. Przypomnę, oficjalny dystans maratonu wynosi dokładnie 42,195 km. A kiedy maraton warszawski miał swój początek w Warszawie? Ano w 1979 roku. I jak się okazuje, to jeden z największych maratonów w Europie Środkowej. A wszystko zaczęło się 50 lat temu, kiedy na trasę pierwszego w stolicy maratonu pokoju wyruszyło ponad 2000 biegaczy. Od tamtej pory co roku setki, a później tysiące biegaczy piszą historię najważniejszego polskiego biegu ulicznego. I tutaj zajrzyjmy do annałów historii. Trasa pierwszego maratonu biegła przed stadionu dziesięciolecia, przez Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Falenice, po czym z powrotem przez Wał Międzyszyński do stadionu dziesięciolecia. Sygnał do startu dał biegaczom Zdzisław Krzyszkowiak, a inauguracyjny maraton ukończyło wówczas 1861 osób. Zarówno zwycięzca Kazimierz Pawlik, jak i drugi na mecie Józef Stefanowski uzyskali rezultaty lepsze od ówczesnego rekordu Polski, a wielu biegaczy, jak to zwykle przy maratonach bywa, poprawiło wówczas swoje rekordy życiowe. Maraton z reguły odbywa się w ostatnią niedzielę września, jest częścią korony maratonów polskich i złotej serii od 2025 roku. W 2000 roku bieg mężczyzn, a w 2012 kobiet miały rangę Mistrzostw Polski. W 2025 roku z kolei status ten nadano zarówno biegowi męskiemu, jak i kobiecemu. A teraz powróćmy do rozmowy z polską warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 kilometrów i reprezentantką Polski. Porozmawiamy między innymi o tym, o czym wspominałam, czyli o tym, co przynosi jej szczęście i gdzie w Warszawie najlepiej się biega. No i gdzie możemy spotkać w Warszawie na trasie biegowej Elżbietę Glinkę.
4: Całkiem fajną rzecz i wysłuchałam i wyczytałam, że masz pewne jakieś takie rytuały, zwyczaje przed takimi biegami?
5: Tak, mam ich bardzo dużo i na pewno przede wszystkim dzień przed startem, i to polecam każdemu biegaczowi, który startuje w zawodach, odpoczywamy. Nie chodzimy po expo, raczej jest to odpoczynek. My się śmiejemy też z moim trenerem, że ja biegam z odleżeń, czyli po prostu ja sobie poza tym, że muszę oczywiście, wiecie, znudzić śniadanie, iść na rozruch i na przykład na odprawę elity, no to staram się odpoczywać i jest to jakby taki jeden z moich rytuałów. A drugim rytuałem, że po rozruchu zawsze idę do swojej ulubionej piekarni i kupuję swoją ulubioną cynamonkę, także muszę zawsze zjeść cynamonkę przed biegiem i uwielbiam ten rytuał. Nawet dzisiaj byłam w piekarni i myślałam sobie, że kupię sobie cynamonkę, ale mówię, nie, to jest zachowane na okres przed samym startem. To jest mój drugi rytuał. Też słucham muzyki, staram się odstresować, takiej muzyki, którą lubię. Uwielbiam sobie słuchać Queen i Don't Stop Me Now i to jest mój rytuał od 3-4 lat. Co start słucham właśnie, różnych kawałków, ale tego słucham zawsze przed wyjściem na start. No też mam takie rzeczy, że nie wiem, śpię w jednej konkretnej piżamie. Staram się prosić mojego partnera, żeby ze mną potańczył, żeby mnie odstresował, no bo wiem, że im bardziej będę wyluzowana, no bo wiadomo, też jest presja, każdy się stresuje biegiem na swoją życiówkę, to staram się po prostu tak wyluzować na ile mogę, żeby skupić się, żeby ten organizm nie był przebodźcowany, tylko zrobił to, co do niego należy, kiedy wystrzeli starter.
4: Słyszałam też, że masz pewien totem, tak? Pewną osobę, którą spotykasz przed takimi dużymi startami regularnie, całkiem przypadkowo. Mhm.
5: Tak, ale właśnie jak się pochwaliłam w wywiadzie o tym, to od tamtego momentu nie widziałam. Nie widziałam tej osoby, nie widziałam pana Więckiewicza. To prawda. Bo
4: panie Robercie, gdzie pan się ukrywa, panie Robercie?
5: Tak, panie Robercie, gdzie pan jest? No ale jak widać też bez pana Roberta, choć naprawdę miło byłoby go zobaczyć, bo ja od razu pamiętam, za każdym razem wpadałam w taką fajną wewnętrzną euforię, że mówię, kurczę, to nie przypadek. Jakby nie nastawiam się na to, że jak go nie zobaczę, to mi nie pójdzie. Absolutnie też nie ma się co tak, jak czasami z którychś z rytuałów się nie odbędzie, bo jest różnie, to nie ma się co fiksować po prostu. Mhm. Przygotowanie jest, to będzie dobrze.
4: Wspomniałaś wcześniej o tych running clubach. Tego mamy chyba coraz więcej w Warszawie, prawda?
5: Tak.
4: One rzeczywiście jakoś tak motywują bardziej do biegania. Właśnie jak wolisz biegać? Wolisz biegać w zespole, w grupie ludzi czy w pojedynkę?
5: Ja nie ukrywam, że jeśli chodzi o Run Club i tutaj z mojej historii, to jest Adidas Runners Warsaw. Jest super opcja, żeby właśnie dotknąć tego treningu tempowego, ale nawet nie tempowego, żeby po prostu wpaść i poznać ludzi, którzy mają taką samą zajawkę.
4: Tam normalnie macie dostęp do trenerów.
5: Tak. Tam zresztą mój trener, z którym współpracuję, jest właśnie z Adidas Runners Warsaw i my się tam poznaliśmy i tam właśnie też zaczęła się nasza, w sumie nasze kumpelstwo na początku, bo mój trener jest też takim moim kumplem i bardzo się cieszę, że akurat razem współpracujemy. Więc tak, jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów, zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości, bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład tri dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych, wspomagałam w prowadzeniu i atmosfera jest niesamowita. Więc jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych, po treningi tempowe.
4: Czyli nie ma się czym przejmować i stresować, jeżeli byśmy na przykład odstawali jeszcze z tempem,
5: absolutnie,
4: prawda?
5: Jest bardzo dużo grup. W ogóle nie zastanawiajcie się, że nie wiem, biegacie wolno, nie myślcie o tym, poziomy są zróżnicowane. Każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie. Naprawdę tempo nie jest problemem.
4: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
5: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to ja
4: Skaryszak.
5: Ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy Ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni. Teraz właśnie byłam bieżni lekkoatletycznych. Byłam w tym Rzymie i kurczę, jak ja miałam problem, żeby zrobić trening na bieżni lekkoatletycznej. I tak sobie pomyślałam, że my w Polsce naprawdę mamy z tym luksus. I okej, czasami nie można biegać po pierwszym torze, bo jest włączony z ruchu, ale możesz wejść na tą bieżnię i zrobić tak naprawdę każdy trening, nawet po tym drugim. Więc mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, nic tylko biegać.
4: I miejmy nadzieję, do zobaczenia na biegowym szlaku, a moim i waszym gościem była biegaczka, rekordzistka Polski na 10 km, Ela Glinka. Ale odnosząc się jeszcze do running clubów, tych w Warszawie mamy ponad 10. I bardzo często dziwi widok grupy, takiej dużej grupy biegaczy. I wtedy warszawiacy zachodzą w głowę, z jakim biegiem znowu w Warszawie mamy do czynienia i dlaczego blokują nam ulice. Otóż nie, ulic nie blokują, a po prostu trenują. I mowa oczywiście o uczestnikach tych running clubów. I tak jak wspominała Ela, można trenować pod okiem trenerów, można podkręcać swoje czasy, ale przede wszystkim chodzi również o wzajemną motywację i integrację, bo po takim biegu zazwyczaj biegacze spotykają się na przykład na coś pysznego do zjedzenia albo po prostu na kawę, żeby porozmawiać, już wtedy niekoniecznie i nie wyłącznie o bieganiu.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: W tej części programu powracamy do rozmowy o alternatywnym, demokratycznym klubie piłkarskim, który z powodzeniem od kilku dobrych lat działa na warszawskiej Pradze. W telegraficznym skrócie, jak to się zaczęło? Ano tak, że grupa kibiców, która nieszczególnie przepadała za agresją na trybunach na warszawskich stadionach, postanowiła założyć swój klub, który będzie stronił od agresji. Jak to wygląda w praktyce? O tym mogliście już usłyszeć na antenie radia. A w tej części programu zapytam o demokrację i o to, czy klub byłby w stanie sprzedać swoje wartości. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moim gościem jest prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Chciałabym jeszcze nawiązać do kobiecej piłki nożnej, która jest mi też szczególnie bliska. 2015 rok. No to był jeszcze czas, kiedy kobieca piłka nożna nie była tak popularna, a wy jednak postawiliście na to, że będziecie prowadzić dwie drużyny jednakowo. Chyba to nie było proste, prawda?
9: Nie było. I właśnie, bo z dzisiejszej perspektywy to może się już na przykład to zdanie o tym, że staramy się te sekcje traktować je tak samo, może brzmieć już nie aż tak rewolucyjnie, jak to brzmiało w 2015. My w 2015 klub powstał, w 2016 to pierwszy raz przystąpił do rozgrywek, sezon 2016-17, od najniższych klas rozgrywkowych, czyli my tam wtedy graliśmy w czwartej lidze kobiet i w B-klasie mężczyzn. I to było dla nas bardzo ważne właśnie i to było naszym zdaniem zupełnie rewolucyjne, że staraliśmy się traktować te dwie drużyny tak samo. I nadal tak jest i chociaż oczywiście też zawsze jest tak, że często ktoś uważa, że jednak jedną drużynę faworyzujemy przez lata, jednak tam osoby bardziej jakoś tam związane na co dzień, czy nie wiem, kierownik drużyny uważał, że nie, no tym facetom to tam więcej dajecie, bo oni grają, na przykład graliśmy w męskich rozgrywkach takich europejskich, tylko nie było kobiecych, które mogliśmy zagrać, to z tym było związane. Teraz z kolei czasami niektórzy mówią, no nie, jednak to teraz to bardziej ta żeńska drużyna jest preferowana. Ja nie mam takiego poczucia, naprawdę staramy się je traktować równorzędnie. A że akurat w tej chwili no, nasza kobieca drużyna gra na poziomie ogólnopolskim, a męska dalej w niskich klasach, no to już tak po prostu jest. No, w kobiecej piłce też trochę łatwiej się ciągle wybić, a w męskiej no to bez dużych pieniędzy się nie da w zasadzie. Też z tego wynika. Natomiast tak, traktujemy te drużyny równorzędnie i w 2026 może nie brzmi to aż tak dziwnie, jak brzmiało w 2015. Chociaż nadal jest tak, że kobieca piłka jest traktowana jednak gorzej, mam wrażenie.
3: Tak, ja przyznaję, tak jest. Chciałam jeszcze dopytać o Pragę. Dlaczego akurat Praga, a nie inne miejsce w Warszawie?
9: Klub powstał na Pradze. To spotkanie założycielskie akurat tak się złożyło, że takie miejsce spotkań, gdzie te osoby, które ten klub założyły, tam się spotkały, żeby go założyć, ale one stamtąd się trochę znały. To był klub Offside, który zresztą ciągle na Pradze działa, teraz tylko zmienił adres, wtedy był na Brzeskiej, teraz jest na Wileńskiej. I tam się spotkali, ja nie. I to jakoś tak od razu to chyba przyszło naturalnie. Że wydało nam się też, że właśnie Praga, jeżeli zmieniać w ogóle polską piłkę, to w ogóle zacząć, wiesz, że jeszcze z Warszawy zaczynać od Pragi, to w ogóle jest jeszcze
3: trudniej.
9: Jeszcze chyba trudniej, ale też trzeba powiedzieć, że ta dzielnica jakoś tam też jest bardziej zaniedbana. Myślę, że jednak też przez lata, jak ludzie, którzy myślą, nie wiem, zarządzają Warszawą, myślę, że lewa strona Wisły była zawsze traktowana troszkę lepiej, więc tym bardziej wydawało nam się, że warto założyć taki klub na Pradze, gdzie na pewno było trudniej zaczynać, bo pewnie gdybyśmy go próbowali założyć na Mokotowiec, że Bożu, to może byłoby łatwiej, nie wiem, przyciągnąć kibiców, ale my nie chcieliśmy chyba, żeby było łatwiej. Chodziło nam, żeby robić coś fajnego i coś dobrego i ta Praga nam się wydała miejscem do tego stworzonym. Tam też udało nam się znaleźć boisko, na którym mogliśmy grać i na którym gramy do dziś, na ulicy Kawęczyńskiej,
3: tak, tak.
9: Więc tym bardziej się związaliśmy już na zawsze chyba z tą dzielnicą.
3: A AKS jest klubem mieszkańców Pragi, czy klubem wszystkich mieszkańców Warszawy?
9: Myślę, że jest wszystkich mieszkańców Warszawy, a nawet wszystkich mieszkańców Polski. Znaczy wiemy, że mamy kibiców także poza Warszawą, ale tak, jesteśmy warszawskim klubem. Zależy nam na tym, żeby podkreślać naszą lokalność i zawsze cieszymy, jak ludzie mieszkający na Pradze i związani z Pragą przychodzą na nasze mecze, ale jesteśmy otwarci też na osoby z innych dzielnic. Ja sam zresztą nie mieszkam na Pradze.
3: Co jest ciekawe, AKS Zły Praga to nie jest tylko klub piłkarski, bo z tego, co czytałam, wy też działacie społecznie. To jest też taki klub, no właśnie, i demokratyczny, i społeczny, czyli niejako jako przyczyniacie się do tego, że zmieniacie jednak otoczenie Pragi.
9: Tak, zawsze na tym też zależało, żeby... Nadal jesteśmy głównie klubem sportowym, ale zależało nam na tym, żeby po pierwsze jakoś wpisać tę Pragę, nie tylko działaniami właśnie tym, że organizujemy mecze i tam treningi, ale też tym, że coś dla tej Pragi robimy i na ile możemy, bo to różnie w różnych okresach naszej działalności było, staramy się włączać w różne akcje społeczne na Pradze, czy też w tych naszych na przykład początkach to było działania klubu tam w pierwszych latach. Tak się złożyło, że w kamienicy nieopodal naszego stadionu wybuchł pożar. Wtedy żeśmy organizowali na przykład na meczu zbiórkę na tych pogorzelców, ale też taki bardziej jakiś może systemowy, czyli właśnie, że na przykład prowadzimy akademię od tej chwili, też zależnym na tym, żeby właśnie ona była otwarta także dla tych osób, dla dzieciaków z Pragi, które nie zawsze mogą sobie na przykład pozwolić na to ich rodzice, żeby zapłacić pełną składkę członkowską, więc mamy taką politykę, żeby właśnie starać się osobom, które nie mogą, znaleźć kogoś, kto za nich zapłaci, albo klub po prostu sam zwalnia taką osobę z części lub całości składek, więc na przykład w taki sposób też staramy się działać. I też bierzemy udział w różnych, jesteśmy często zapraszani do różnych innych inicjatyw na Pradze.
3: Inicjatywy społeczne to jest jedno, a z drugiej strony lokalna historia, wydarzenia kulturalne, koncerty, to również organizujecie.
9: Tak, tak, tak. Czasem organizujemy, no bo też mówię czasem, z tego, że to nie jest nasza główna forma działalności, ale tak, zdarza nam się, współpracujemy z klubami nie tylko z Pragi, ale nie tylko i organizowaliśmy też koncerty po prostu, zwłaszcza w początkach, jak klub powstał, to było jedno z ważnych dla nas takich źródeł w ogóle dochodu, żeby ten klub mógł istnieć, to organizowaliśmy takie koncerty benefitowe, które polegały na tym, że zespoły, które na nich grały, dla sprawy grały za darmo, że tam za zwrot kosztów, a cały dochód był przeznaczany na klub. Wtedy z kolei to trochę było też z jednej strony inicjatywa kulturalna, która mogła za kogoś zainteresować, ale z drugiej strony jednocześnie no, dla nas źródło dochodu.
3: Tak się zastanawiam z perspektywy czasu, jak spoglądacie na AKS Zły Praga, wszystko się udało? Te wszystkie zamierzenia, cele, idee, które były na początku?
9: Nie wiem, ja myślę, że jesteśmy w takim też trochę trudnym momencie, bo i też nie będę tak ukrywał, że mam wrażenie, że w pierwszych latach, jak ja też zresztą do klubu się zapisałem, to więcej osób tak naprawdę się włączało w jego działalność.
3: No początki to jest zawsze
9: tak,
3: taka euforia, prawda?
9: Początek tak. I tam taki wiatr w żagle, ta nagroda od UEFA jeszcze, drużyny awansowały tam do A-klasy, mężczyźni, kobiety do trzeciej ligi. Jakieś takie było bardzo dużo osób, które chciały się włączać w życie klubu, a teraz niestety tych osób jest zdecydowanie mniej, więc tutaj mamy teraz taki trochę problem, że my wszyscy, członkowie zarządu, działamy pro bono, znaczy nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za to, za swoją pracę. Mamy swoje inne zajęcia, tutaj to robimy w wolnym czasie i tego zauważamy, że tego wolnego czasu mamy coraz mniej, bo właśnie działanie na rzecz klubu nas bardzo angażuje i tutaj myślę, że tutaj mamy taki kłopot. Natomiast to, że ten klub już istnieje 10 lat, a nawet 11, no to jest już samo to jest dużym sukcesem, uważam. I mam nadzieję, że będzie istnieć dalej. Natomiast czy wszystkie się zamierzenia udało? Trudno mi powiedzieć. No, zależy, co kto sobie wyobrażał. Ja nie wyobrażałem sobie, że AKS-u będzie grał w Lidze Mistrzów i to się jeszcze nie zdarzy, myślę, nie tylko za 10 lat, ale i pewnie za 50, ale kto wie.
3: No, kto wie, kto wie. Ale też zadałam to pytanie dlatego, że powiedziałeś, że kobiety grają na wyższym poziomie rozgrywkowym. Wiemy, że granie na tak wysokim poziomie to są jednak potrzeby finansowe. Pytanie, jak teraz pogodzić potrzebę profesjonalizacji z tą niezależnością i demokracją?
9: No to jest bardzo duży problem na pewno i jeszcze my gramy w drugiej lidze kobiet i ciągle jest to liga totalnie amatorska, ale myślę, że większość drużyn, które gra w drugiej lidze, to jeszcze gra na poziomie zupełnie amatorskim, znaczy, że nasze zawodniczki też nie pobierają wynagrodzenia za grę, po prostu.
3: No tak, druga liga dumnie brzmi, ale tak. W rzeczywistości wiemy, jak jest.
9: Więc są to studentki, czy też nawet jeszcze uczennice liceum, czy dziewczyny, które gdzieś tam pracują już i muszą godzić ze swoje obowiązki z grą w piłkę nożną, ale nadal wydatki są bardzo duże, bo ponosimy wydatki na choćby wyjazdy po całej Polsce, znaczy po całej północnej Polsce, ponieważ druga liga jest podzielona na grupę północną i południową, no ale nadal mamy na przykład mecz w Szczecinie raz w sezonie, tak, i trzeba pojechać do Szczecina. To są duże koszty. Koszty wynajmu boisk w Warszawie na treningi są bardzo wysokie na mecze, bo tych boisk po prostu jest mało, więc ceny są bardzo, bardzo wysokie i musimy na to znajdować pieniądze i dla nas też tu tutaj jeśli chodzi o drugą ligę kobiet, tam dostajemy też jakieś środki z miasta, ale to są tak naprawdę niewielkie środki, znaczy niewielkie. Są to środki, które nam dużo dają, ale nadal to nie pokrywają, myślę, nawet 1/5 budżetu drużyny.
3: No tak, ale to są pieniądze, które i tak musicie zwrócić, żeby pokryć koszty funkcjonowania.
9: Tak, my w zasadzie
3: obiektów
9: je wydajemy natychmiast na wynajem boisk, które też należą do miasta. Ale tak, ponosimy koszty pensji trenerów, no bo już tutaj za pracę trenerów musimy płacić. Mamy sponsora, mamy kilku sponsorów, w tym jednego głównego i to są dla nas bardzo ważne środki. Bez sponsora w tej chwili właściwie nie moglibyśmy działać, natomiast no, mamy sponsora, nie wiem czy mogę wymienić jego nazwę w radio, ale widać na naszych koszulkach logo sponsora. Jest to firma, która działa w branży, która nam bardzo odpowiada, znaczy chodzi o kolej. Zrównoważony transport jest to coś, co jest dla nas też ważne, więc cieszymy się, że mamy sponsora, którego logo możemy dumnie nosić na piersiach i który też wspiera nas, bo uważa, że jesteśmy inicjatywą wartą wsparcia, nie wtrąca się zupełnie w żadne sprawy organizacyjne klubu. No i to jest dla nas właśnie ważne, że oczywiście potrzebujemy sponsorów i zawsze będziemy potrzebujemy pewnie też więcej sponsorów, jeżeli mamy się rozwijać, a chcielibyśmy się rozwijać, ale ważne jest, żeby to byli sponsorzy, którzy jakoś będą czuli też, na czym ten klub polega i wiedzieli, że my będziemy oczywiście im zawsze wdzięczni, będziemy ich reklamować, gdzie się da, no ale nie mogą się tutaj wtrącać w to, jak my zarządzamy.
3: No właśnie chciałam zadać to pytanie, no załóżmy, że przychodzi sponsor, który mówi, dam wam 10 milionów, no ale jakby respektuje zupełnie inne wartości niż wy. Przyjmujecie czy nie?
9: No, bardzo bym chciał zobaczyć to spotkanie nasze, na którym byśmy podejmowali te decyzje. Myślę, że byłoby, że nie byłoby to możliwe.
3: Znaczy... Nawet 10 milionów nie przekonuje.
9: 10, no... Bo to jest takie pytanie, za ile jesteśmy w stanie się sprzedać, tak? Za ile jesteśmy w stanie sprzedać nasze idee? No nie. Znaczy, jeżeli była to firma, która otwarcie wiadomo, że jest, nie respektuje naszych idei, to byśmy się nie zgodzili. Pytanie oczywiście, bo mieliśmy, to były zresztą teoretyczne dyskusje w ogóle, ale tam, żeby jakiś bank, zdaje się, rozważany był jako nasz sponsor i część co bardziej ortodoksyjnych członków uważała, że to już jest za daleko. Myślę, że jednak bez przesady, ale tak, ale jeżeli ktoś, jeżeli jest to firma, która otwarcie głosi rzeczy, które są dla nas nie do przyjęcia, to się nie zgodzili.
3: No i to są właśnie te cienie i blaski demokratycznego klubu. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, jeżeli jest ktoś, kto nie był jeszcze na waszym meczu w tym sektorze, na trybunach, w sektorze kibica, dlaczego miałby przyjść właśnie na Złego?
9: Zachęcam do przyjścia także osoby, które na przykład uważają, że nie lubią piłki nożnej, bo ja mam dużo znajomych, których często zapraszam na mecze, żeby wpadli i oni mówią, no nie, ale ja nie lubię piłki nożnej, po co będę przychodził. Na meczach Złego mamy dużo osób, które na początku uważały, że nie lubi piłki nożnej, a jednak się jakoś kręciły w
3: to. I przychodzą regularnie?
9: Regularnie, tak. I część z nich nawet rzeczywiście może tego meczu nie oglądać, ale przychodzi tam towarzysko. No myślę, że tam jest naprawdę fajna atmosfera na trybunach. Można dosyć szybko w to się poznać z różnymi ciekawymi ludźmi. Poprzeżywać ten sport, ale właśnie bez jakiejś takiej nadmiernej agresji, która często ludzi odrzuca od chodzenia na mecze. Ale nadal jest to kibicowanie. Śpiewamy prześpiewki i myślę, że to jest dobry sposób, żeby spędzić miło popołudnie. Zwykle gramy w jakichś takich godzinach popołudniowych, w weekendy i właśnie zobaczyć coś nowego, poznać nowych ludzi. Zachęcam, żeby się nie zniechęcać tym, że to jest piłka nożna, jeżeli się nie lubi piłki nożnej. Natomiast jak ktoś lubi piłkę nożną, to tym bardziej zapraszam, bo naprawdę to nadal są rozgrywki na wcale nie takim niskim poziomie, jak się może wydawać. Ja też czasem myślę, że albo się ogląda, nie wiem, Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata, albo się ogląda właśnie już swój lokalny klub, bo ekstraklasa to też nie jest najwyższy poziom przecież, więc oczywiście może nie jest to poziom taki jak w ekstraklasie, ale nadal mecze są bardzo emocjonujące i nasi zawodnicy i nasze zawodniczki wkładają dużo serca w to i emocji jest co niemiara.
3: I tutaj stawiamy kropkę. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem był prezes, nie prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Dzięki.
9: Dziękuję.
3: Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o Złego. O Złego na warszawskiej Pradze. Niemniej zachęcam do tego, żeby wspierać lokalny sport. Niekoniecznie musi to być piłka nożna, ale może to być tenis, mogą to być biegacze, mogą to być wioślarze i mnóstwo innych dyscyplin sportowych, które są uprawiane na terenie stolicy. Niemniej, jeżeli chcecie przyjść pokibicować Złemu, no to warto wybrać się na obiekt przy ulicy Kawęczyńskiej. A jeżeli znudzi Wam się mecz, bo i tak bywa i mam nadzieję, że o tym również będę mogła opowiedzieć Wam na antenie radia, to warto i tak przejść ulicą Zabytkową, ulicą Kawęczyńską, której układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków. Na co warto zwrócić uwagę? No teraz podpowiem, że na pewno na zajezdnię tramwajową, która działa do dzisiaj, a która rozpoczęła swoją działalność w 1908 roku. A takich ciekawostek i takich rozmów mam dla Was zdecydowanie więcej. Tym bardziej zachęcam do słuchania radia.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

Ruch na ulicach Warszawy coraz większy, ale raczej jeszcze dość płynnie i sprawnie powinniśmy dotrzeć na miejsce. Przynajmniej mi się to udało. Także na Stanów Zjednoczonych na przykład okej, jazda. Tak samo na Czerniakowskiej, mimo zwężeń gdzieniegdzie. No, to tyle z moich doświadczeń.

Armin Van Buuren, Everlasting, od samego rana w poniedziałek. Tak, dzisiaj podkręcamy tempo w Meloradiu. Co tam u was? Jak forma? Czy już na 100% rozkręceni jesteście? Czy trochę czasu jeszcze potrzebujecie? Spokojnie, jeszcze trochę go macie, ale jak to zazwyczaj w poniedziałek rano? Nie za dużo, no nie? Za 15 minut będzie godzina 7 w poniedziałek rano na start nowego dnia i nie tylko, bo przecież nowego tygodnia też. Aha, no i studenci też gorąco pozdrawiamy, nie? Wy to się musieliście dzisiaj wcześniej zerwać.

0: Haven i Caitlin Aragon i I Run w Melo Radio. Dla wszystkich dzisiaj, którzy są w biegu od samego rana, czyli w zasadzie można powiedzieć, że pewnie dla wszystkich. Poniedziałek nam tak nastał, zupełnie niespodzianie, nie? Zazwyczaj to tak po weekendzie się właśnie dzieje. Ci wszyscy, którzy jeszcze cały czas nie mogą się zaaklimatyzować, spokojnie, będziecie mieli na pewno jeszcze nieraz taką szansę i okazję dzisiaj. Od samego rana w Melo Radio w poniedziałek podkręcamy tempo. Dzisiaj 5 dzień października. Dzisiaj też przy okazji Światowy Dzień Mieszkalnictwa, ale słuchajcie, zbierajcie się tam odpowiednio, bo zdążycie sobie jeszcze dzisiaj po południu pomieszkać, a dzisiaj to w kierunku tym, w którym powinniście. U nas już niedługo newsy.
1: A w tych newsach będzie o żółwikach. Mieliśmy tyle czasu, że mogliśmy mówić naprawdę wolno jak żółwie.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Szybkie spojrzenie na prognozę pogody też będzie w Meloradiu. Za 7 minut 7.

0: Eteria FM. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
7: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty /pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Pogoda.
12: Ile tankujemy?
11: 1000 litrów.
12: Ile?
11: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
12: Wow, kiedy?
11: Startujemy 10 października.
12: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
11: Tak, zapraszam Kuba Przygoński.
12: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.

0: To już prawie 7. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
1: Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Trwa dogaszanie pożaru. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Od grudnia będzie więcej pociągów PKP Intercity. Ich liczba ma wzrosnąć z 530 do około 600. Żółwie błotne, które wykluły się w inkubatorach, wróciły do natury. To w sumie 34 maluchy. Pomogło im w tym Mazurskie Centrum Bioróżnorodności KUMAK.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: To żółwie tempo dzisiaj od samego rana mocno przyspieszyło u was, co nie? No, ale to zrozumiałe, w końcu poniedziałek rano mamy i już 7 na zegarach. To co? Podkręcamy tempo w Melo Radio i gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, siemano.

Lumix i Gabry Ponte, Monster w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym jest dzisiaj trochę ciężko tak wejść na odpowiednie tryby po lekkiej weekendowej przerwie. Słuchajcie, nie jesteście jedyni, spokojnie, ale to my mamy do was takie pytanko w takim razie. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki, bo fajny merch też czeka. Głosówki na meloradio.pl oczywiście można do nas wysyłać. Czekamy na was. Dajcie znaka. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki.

0: prawdziwa legenda.
1: Blue i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 minut po godzinie 7 już mamy też pytanie do was. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? No jasne, że się uśmiecham, bo zawsze na takie głosówki mogę liczyć, po których chcę się uśmiechać. A to przecież o to chodzi, żeby fajnie dzień zacząć. No to dawajcie, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrać głosówkę. A wczoraj w Szkocji to odbyły się, słuchajcie, Mistrzostwa Świata w gotowaniu owsianki. Zadaniem uczestników było oczywiście przygotowanie takiego tradycyjnego śniadania wyłącznie z owsianki, wody i soli oraz specjalnego dania jeszcze w takiej dodatkowej kategorii, do którego można było różne rzeczy dodać. No i uczestnicy przyjechali naprawdę z całego świata. Mistrzostwa wyjątkowe to i nagroda też. Prestiżowa, złota, drewniana pałeczka do mieszania owsianki. Wygrała 28-latka z Holandii. Ona nawet sobie wodę swoją z tej Holandii przywiozła, żeby smak owsianki był idealny. No ale uwaga, bo najbardziej ciekawa była ta prestiżowa, dodatkowa kategoria specjalna i tutaj pierwsze miejsce zajęło połączenie śniadania z włoskim deserem. Przygotowano owsiankę z sycylijskimi rurkami z kremem. Ja nie wiem, ja chyba jakoś podziękuję.

0: Kate Riley, Paco Amoroso, Sexy Magic w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy. Jak zawsze możemy na was liczyć, wasze propozycje. Czy tu są jakieś kamery? Gdzie tu można się zdrzemnąć? To czerwone powinno tak migać? Macie numer do informatyka? Albo to mi się podoba bardzo. A ktoś to w ogóle sprawdza? A twój typ?
1: Kiedy mogę wziąć urlop? Albo czy mogę wyjść dzisiaj wcześniej?
0: No jasne.
2: Nie chce mi się tego robić. Ja nie jestem tu sam.
0: Ała, no dobra. To czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Co? Jakie macie propozycje? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki, a za najfajniejsze propo oczywiście wysyłamy Melo Merch.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Na dziś albo na nasz koszt.
15: Ta, jasne.
16: O, Delio!
17: Serio?
16: Serio!
17: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
19: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Prosto z wysokiego, bo siódmego miejsca 30 Meloradia. Offenbach, Four to the Floor. W Melo mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w tych newsach zajrzymy na boisko, bo dziś będzie znów się działo.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Fuka i Liwka w Melo. Chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to
0: łapcie więcej takiej energetycznej muzy. Za chwilę też złapiemy prognozę pogody. O tym ile na termometrach, posłuchajcie w Melo Radio.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
17: Po reklamie.

0: Koszykowa będzie jak nowa, zapowiadają drogowcy i władze Warszawy. I pewnie tak będzie, tylko że za nieco ponad miesiąc, a póki co problemy. Zamknięty przejazd pomiędzy Aleją Niepodległości a Lindleya od kilku dni. Są wyznaczone objazdy, są też zmiany w organizacji ruchu w okolicy. Jeśli o takie chmurki chodziło synoptykom, bo patrzę w prognozy i te chmurki tam są, a w praktyce na niebie, no dobra, rzeczywiście nie jest to czyste, błękitne, słoneczne niebo, tylko coś tam się rozlewa delikatnie. To okej, to może być, nie będzie przeszkadzać. 10 stopni na razie w Warszawie, 19 po południu, słaby wiatr do tego, no ale nie ma chmur, to nie trzeba wiatru, żeby je rozwiewał.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: W nocy Rosja znów zaatakowała Ukrainę przy granicy z Polską. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Polskie lotnictwo było w gotowości. Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa, Luizem Inácio Lulą da Silvą. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski. Ta nagroda ma już 125 lat. Jak mówi Jacek Sztolcman z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym czasie nauka bardzo się zmieniła.
3: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
2: Co ciekawe, w tym roku wartość nagrody jest o 1 000 000 koron wyższa niż w zeszłym roku. Polacy bez Roberta Lewandowskiego powalczą z Bośnią i Hercegowiną. To w piłkarskiej Lidze Narodów. Mecz w Zenicy wystartuje o 20:45.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Poniedziałek to już dawno wystartował, a wy za chwilę będziecie mieli szansę wystartować w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, siemano, jest już ósma.
5: Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Real Shinan w Meloradiu. No i jakoś musimy wam osłodzić ten poniedziałek. No to mamy fajny merch do zgarnięcia. Melotorba przyda się na pewno i skiety fajne, oryginalne od Meloradia mogą być wasze.
1: 321-321-777. Jeśli chcecie zdobyć te rzeczy, o których właśnie powiedział Waldek, to musicie dzwonić. Jeszcze raz. 321-321-777.
0: A nawet szybciej.
1: I to już.
0: Dzwońcie teraz. Tak jest. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo to już za chwilę. Kto powie więcej słów z kategorii, którą wam podam, ten wygrywa. Proste zasady. Słowa mówicie jedno po drugim. To znaczy jeden słuchacz, jedno słowo. Drugi słuchacz, swoje słowo. Za chwilę więcej o zasadach. A teraz to czekamy na dwójkę zawodników. 321-321-777. Dwie osoby. Czekamy.

0: Nie czekamy, tylko zaczynamy. Cześć, cześć, razem z nami jest dzisiaj Ola. Cześć, Ola.
1: Cześć.
0: Ola w drodze, bo Ola mobilnie bardzo pracuje, prawda?
1: Jako mobilna kosmetyczka, także w drodze do klientek.
0: No, to ty to wiesz, jak podkręcać tempo od samego rana. Jest Ola, czyli Aleksandra. I jest też Justyna. Cześć, Justyna.
2: Cześć,
0: siemanko, hej, hej. Justyna to siedzi sobie w samochodzie i spokojnie czeka na to, co się wydarzy. Słuchajcie, to ja wam powiem, o co chodzi w tej zabawie. Ostatnie słowo to jest taka zabawa, w której zasady są następujące. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. To jest najważniejsze. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ola, czyli Aleksandra, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie oczywiście. Jedno słowo podaje Ola, jedno Justyna. Znów jedno Ola, jedno Justyna. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę, na wszystko jest 20 sekund. Czy to jest wszystko jasne?
2: Tak, jasne.
0: No to sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, uwaga, uwaga, zaczyna Ola, a kategoria na dzisiaj. Jakie przedmioty są w sypialni? Jakie przedmioty są w sypialni? Czas start.
2: Lampa. Budzik, łóżko, kołdra, komoda,
0: szybciej!
2: Zasłony,
0: szybciej!
2: Szafa!
0: Koniec! Koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu. Ola, 4-3. Ola, 4 punkty, 3 słowa na koncie Justyny. Wydawało się takie proste, nie? A jak człowiek zaczyna się tak nagle zastanawiać, to różne przedmioty przychodzą do głowy. No nie? Trochę tak.
3: Samo uśmiechu nie było końca.
2: Gratulacje.
0: Justyna pogratulowała. Słuchajcie, wow, przyjęcie to normalnie. Jaka gra fair play po prostu. Dobra, wjeżdża merch od Melo. Skiety dla Oli pakujemy i wysyłamy. Justyna, dla ciebie melotorba. Fajnego tygodnia wam życzymy.

0: modelki włodarskiej. Melo Radio, no dzisiaj w taki dzień jak poniedziałek, to wiadomo, że liczy się każdy wasz ruch. Ale ten odpowiedni pierwszy już zrobiliście, jesteście z Melo, a to oznacza, że ten poniedziałek zapowiada się naprawdę ciekawie. Enrique Iglesias i Pitbull, to ja ich zapowiadam już teraz.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Muzyka i głos AI.
16: To

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer. 2150 watów Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Dioro i Chris Brown. Five more hours. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Za 17 minut 9 będziemy mieli, a w Pabianicach to mieli bardzo ciekawy konkurs.
1: Jaki?
0: Można było obejrzeć prawdziwe dzieło.

0: Ferrari, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Nie zapominajcie, że na takie propozycje do 30 Meloradia możecie głosować na meloradio.pl przez cały tydzień. Za chwilę będą newsy w Melo.
1: A w tych newsach sukces Polki w Pekinie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Swedish House Mafia i Happiness is so sad. I mamy dla was też najświeższą prognozę pogody za chwilę w Melo Radio. Za 9 minut 9:00.
2: Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
6: Muzyka i głos AI.
7: Co

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Na dziś albo na nasz koszt.
2: Ta, jasne.
3: O, Delio!
4: Serio?
3: Serio!
4: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ile tankujemy?
10: 1000 litrów.
9: Ile?
10: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
9: Wow! Kiedy?
10: Startujemy 10 października.
9: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
10: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
12: Jedziemy razem.
13: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
14: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
15: Po reklamie.

czas jeszcze spory ruch w wielu miejscach i powolny, między innymi przez to, że spory, chociaż są też różne zdarzenia drogowe. No na przykład S2, odcinek pomiędzy Aleją Krakowską a S79, S8, most Grota Roweckiego, wiadomo.

0: Kolejny ładny, pogodny i ciepły dzień, jak na październik na pewno. No teraz jeszcze niezbyt ciepło, nawet w październiku mogłoby być trochę lepiej, okolice 10 stopni, ale po południu 19, może 20 w Warszawie. No to będzie się można powygrzewać na słoneczku przez kilka godzin, nie za długo. A po 18, jak już słońce będzie zachodzić, to od razu się robi chłodno, szkoda. Wiatr słaby przez cały dzień.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Przybywa cyberataków na ochronę zdrowia. Od początku roku było około 1400 takich zdarzeń. Jak mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia, to sprawka rozproszonych grup hakerskich, także działających na zlecenie wrogich państw.
3: Przez użyte techniki i metody możemy rozpoznawać, że na przykład była to grupa taka albo taka.
2: Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którym dane pacjentów mają być lepiej chronione. Na rynkach paliw ropa tanieje. To poważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Obniżyła ona ceny swojego surowca dla odbiorców w Azji. Teraz ciekawe dane z Wenezueli. 42% obywateli nie ufa żadnemu politykowi. Tak wynika z badań ośrodka Gallup. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Pekinie. Wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ja wiem o tym, że poniedziałek to od rana pogrywa z nami na twardo, ale jak na razie to świetnie sobie z nim radzicie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i inni gadają, my już gramy. Waldek Derłek, siemano, hej, jest 9:00.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek i tak trzeba żyć w poniedziałek, tak żebyście mogli sobie powiedzieć, że no jest dobrze, a nawet pięknie i oby tak dalej, słuchajcie. Ja wiem o tym, że niektórzy już od kilku dni próbują przełączyć się w tryb studiowania, no i jakoś tak idzie nielekko, jeszcze inni w pracy nie potrafią się w poniedziałek do końca odnaleźć. Słuchajcie, ale ja wiem, co łączy te dwie sytuacje. Zawsze możecie powiedzieć sobie zarówno na nowym kierunku studiów i pierwszy dzień w pracy jedno.
1: I co ja robię tu? Co ja tutaj robię?
2: Z ust mi to wyjąłeś.

Fireest Movement i Turn Up the Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio specjalnie dla was. Mocna, energetyczna muza w poniedziałek przydaje się na pewno, wiem. 18 minut po godzinie 9. Słuchajcie, dobra zabawa też się przydaje, a całkiem niedawno wróciła znów zabawa znana na statkach pasażerskich. Ludzie chowali tam w różnych miejscach na statku zabawkowe, gumowe kaczuszki. Często dołączyli też do nich jakąś oryginalną wiadomość. Ktoś, kto znajdzie taką zabawkę, zawsze może zdecydować, czy ją sobie zabierze na pamiątkę, czy może znów schowa dla kogoś innego z jakąś ciekawą informacją. Ludzie wrzucali też zdjęcia miejsc, gdzie znaleźli te zabawki do internetu. Tak sobie myślę, że jak jesteście gdzieś daleko od wody, to absolutnie nie jesteście wykluczeni. Można spróbować z nową zabawą, którą możecie uskutecznić i zacząć od razu. Na przykład chowacie się w pracy dzisiaj tak, żeby szef was przez cały dzień nie znalazł. Nie dziękujcie. Bibi Rexha i Faithless in Your Religion w Melo Radio. 18 po 9.

0: Silver Bomba on tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo i wprawdzie to poniedziałek, ale przyznajcie, no liczycie, że jednak ten dzień czymś ciekawym nas dziś zaskoczy. Niektórych już zaskoczył, a niektórzy cały czas czekają. Trzymam kciuki, żebyście nie musieli czekać za długo. Za chwilę o tym, co niby takiego zwykłego można zrobić jednak w bardzo nietypowy sposób w Melo Radio. Teraz 28 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra. A do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Ile tankujemy?
14: 1000 litrów.
13: Ile?
14: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
13: Wow! Kiedy?
14: Startujemy 10 października.
13: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
14: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
14: Jedziemy razem.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

Filip Akinel, niech się kręci w Meloradio ten poniedziałek. Za 18 minut będzie 10. Co roku w Berlinie ludzie biegną w maratonie. Nietypowe jest jednak to, że pobiec można w różnych przebraniach. Królowali już biegacze, którzy udawali statek kosmiczny. Były różne postaci z filmów i z bajek. Biegły na przykład smerfy, ktoś przebrany za piosenkarza, ale też i za budowlańca. A w tym roku, słuchajcie, maraton pokonał też, uwaga, uwaga, duży karton mleka. Także już wiecie, dlaczego dzisiaj kawa bez dodatków.

0: Don't Go Breaking My Heart w Meloradio. Podkręcamy tempo jak zwykle. A dziś poniedziałek. To oznacza, że ten dzień będzie się rozkręcać i jeszcze bardziej już niedługo. Niedługo newsy, będzie prognoza pogody i za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Andy Dust i Zokaria w Melo.

0: Punkta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: promocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Na dziś albo na nasz koszt.
3: Ta, jasne.
4: O, Delio!
5: Serio?
4: Serio!
5: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Ile tankujemy?
3: 1000 litrów.
2: Ile?
3: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Wow! Kiedy?
3: Startujemy 10 października.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
3: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
3: Jedziemy razem.

się już uspokaja ruch na ulicach Warszawy. Sprawdźmy, co tam na drogach w regionie. Na Krajowej 79, miejscowość Tomice pod Górą Kalwarią, jest zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 70 km/h, bo jest koszenie pasa drogowego. Jeszcze do środy.

0: rzut oka za okno. No całkiem ładnie, chociaż chmurki faktycznie są na niebie, ale nie są to takie chmury, które mogą nam popsuć dzień. Na pewno z nich nie będzie padać i nie są ciemne, ponure, a takie tam rozlane mleczko. I to się może pojawiać dzisiaj. To jeszcze wystawmy rękę za okno. No chłodno, na razie jeszcze niewiele powyżej 10 stopni, ale po południu 19-20 w Warszawie. Przyjemnie.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny, 15-letni Ukrainiec zatrzymany przez warszawskich policjantów, wyszukiwał w internecie informacje dotyczące przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
2: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji.
0: Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a grozi mu pobyt w poprawczaku. 5 milionów złotych dostali warszawscy i mazowieccy harcerze w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kupią za to namioty, agregaty, łóżka czy kontenery sanitarne, czyli sprzęt potrzebny na wypadek sytuacji kryzysowych. Powstaną też magazyny i miejsca noclegowe dla mieszkańców oraz służb. Na razie kryzysowa sytuacja to jest na Ukrainie, dlatego Warszawa przekazała do Drohobycza 5 autobusów. To Solarisy Urbino, rocznik 2008, a do tego pojechały tam zapakowane 20 tonami pomocy humanitarnej. Autobusy posłużą głównie jako miejsce do ogrzania się i zjedzenia posiłku. To wszystko teraz. Za godzinę powiemy m.in. o najlepszych muzeach na Mazowszu.
3: Prawie 10, co 2 sikorki to nie jedna, chyba że sikora. Marcin, news w Meloradiu.
4: Polska ma być lepiej przygotowana na wojnę. Resort obrony przygotowuje specjalną ustawę, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Chodzi też o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie.
4: Ustawa ma też określać relacje pomiędzy organami władzy i zarządzanie kryzysowe oraz usprawnić współpracę z NATO. Pentagon wycofał do kraju bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To po ostatniej próbie ataku terrorystycznego na bazę RAF. Teraz Tatry i czarna seria poważnych wypadków. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a w niedzielę do szpitala trafił turysta po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Nie zbierajcie grzybów w parkach. Apelują o to urzędnicy z Wrocławia. Tłumaczą, że są one w parkach potrzebne, bo wzbogacają glebę w potrzebne jej składniki.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: No i te czerwone w kropki to też nie, też nie.
4: No to czy zbierać? Możecie, tylko ich nie jedźcie, nie?
3: Opoka się, manko, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Andy Das i Zokaria. Na początek.

0: Beck, Kaigo w Melo Radio. Max McNown grał dla was przed momentem. Co oni mi tu, chłopie, piszą? Że te czerwone skrzypkami można jeść.
1: O nie, nawet
0: nie chcę
1: można.
0: Tego czytać. Nie chcę tego czytać. Zamiast tego proponuję, uwaga, modny deser jesienny. Aha. Kardamonki z kremem waniliowym i figami. Chłopie, jak to obłędnie wygląda. Masz swój ulubiony deser?
1: Mam i to musi być deser z czekoladą, jakikolwiek.
0: Okej, okej. Więc... ja znam takich i sam do nich też należę, że jak pytają mnie o deser, to ja mówię schabowy z frytkami. To jest właśnie to. Dajcie znać, co dzisiaj u was wjeżdża na drugie śniadanko. Może zrobimy duże oczy jak Smolasty i Trips. Gramy.

0: Wasted Nolly i Major League w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Niektórym się przyda.
1: Siema, tutaj Paula. Właśnie mam takiego kaca, że właśnie na drugie śniadanie jem banana. Ale także tak pozdrawiam wszystkich zmarnowanych na dzisiaj. Miłego.
2: Ciekawe, czy się przyjmie.
0: Najważniejsze, żeby moralniaka nie było. To już cała reszta jakoś tam minie. Dziewczyno, zjedz trochę cytrusów może. Taki pomysł. I zrób sobie głośniej. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Wysyłamy buziaki do wszystkich już za chwilę.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
6: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
4: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
4: Po reklamie.

0: Moving on Stereo i Paquito w Meloradiu. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Gdybyś miał dostać teraz ode mnie parę stówek, na co byś wydał?
1: No chłopie, już jest tydzień po wypłacie, no to teraz to już tylko na życie,
0: no
1: tyle imprez było.
0: No, no wszystko. Ja jakbym dostał parę stówek, to bym przekazał wszystko na rzecz Pauli, która przed chwilą do nas wysłała głosówkę i kupiłbym jej po prostu torbę owoców, żeby jej dzisiaj było trochę lepiej. Dajcie znać, na co wy potrzebujecie pieniędzy, bo szybka kasa rusza, dzisiaj kolejna runda. Meloradio.pl, tam pytamy, tam zostawiacie swoje zgłoszenia. A ja was zostawiam z genialnym numerem Whatever Turns You On. Dobra energia. Przypomnijmy sobie, jak brzmi weekend. Axwell i Bond dla was.

0: What If, Neptunika na koniec 10:00. My cały czas podkręcamy tempo w waszej robocie, w waszej szkole, tam gdzie potrzebujecie, żeby coś dobrze zagrało. No i wracamy do grania punktualnie o 11:00, a wcześniej jeszcze newsy.
1: A w nich będzie o nie tylko o 6:00.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Reasons, Eli Oaks. Sorry, zapomniałem, że jesteś.
1: Ja wiem, że schudłem, ale nie aż tak.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
11: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Po reklamie.

0: Całkiem przyjemnie zaczął się ten tydzień. Pogoda dobra. Jakość powietrza w Warszawie, o, sprawdźmy. Albo dobra, albo umiarkowana na niektórych wskaźnikach. No, trochę mgły było z rana, to może i jakiś delikatny smoczek powstał przy okazji. 20 stopni po południu na termometrach i pogodnie do końca dnia. Jutro też zresztą.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Fałszywe polisy OC wystawione na nazwiska i samochody mieszkańców Wilanowa. Poszkodowani podejrzewają, że oszuści wykorzystali dane z dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej. Jak informuje portal TVN Warszawa, sprawa może dotyczyć dziesiątek polis wystawionych na dane mieszkańców jednego bloku. Na Żoliborzu mają inny problem. Chodzi o ptasi zakątek. Dzielnica chce wybudować tam żłobek i przedszkole, a przez to trzeba byłoby wyciąć kilkaset drzew. Mówi mieszkanka Żoliborza Ewelina Ulanicka.
2: Tam są drzewa owocowe. Jest tam kilka drzew o wymiarach pomnikowych. Mieszka tam kilkadziesiąt gatunków ptaków.
0: Do urzędu dzielnicy trafiła petycja o zachowanie tego miejsca. Urząd odpowiada, że w planie są nasadzenia zastępcze drzew. Jak zostały wspomniane drzewa pomnikowe, to stąd już tylko krok do tematu muzeów. Za nami 20. edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne. Nagrody finansowe trafiły do 24 placówek. Wyróżniono też muzea, które przez 20 lat odnosiły najwięcej sukcesów w konkursie, jak na przykład Muzeum Warszawy. W muzeach mogą być też samochody. O jednym zabytkowym pojeździe powiemy za godzinę.
3: Z wierszem? Szybko. Z wierszem ma być?
4: No dobra, no dawaj, no.
3: Jeden zmęczony, druga jest chora, a prawie 10:11, Marcin Sikora.
4: Uważajcie na oszustów podających się za linię pomocy pokrzywdzonym. Dzwonią i próbują wyłudzić dane. Ostrzega przed nimi Ministerstwo Sprawiedliwości. Konsultanci infolinii 116-006 nigdy nie dzwonią do obywateli. W Hiszpanii będą przedterminowe wybory. Premier Pedro Sanchez wyznaczył ich termin na 29 listopada. Obecnie w parlamencie nie ma większości zdolnej do przeprowadzania reform. Wojsko neutralizuje niewybuchy w Świnoujściu. Zostały znalezione w miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. Akcja trwa ponad kilometr od plaży. Bez Lewandowskiego, ale z wiarą w zwycięstwo, polscy piłkarze zmierzą się w kolejnym meczu Ligi Narodów. W Zenicy ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Jan Urban na konferencji przedmeczowej powiedział:
5: już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie.
1: OX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Gdyby kto pytał, to początek dzisiejszego meczu o 20:45.
3: Wygramy. Kropka. Eli Oaks, Lawinia, Reasons na początek. Jest 11:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Opoka, cześć.

Eben Hearts w Melo Radio, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, a teraz sięgamy po numer, który wydany został jeszcze w wakacje i za chwilę te wakacje i lato na pewno w tym numerze usłyszycie i poczujecie. Gość nazywa się Eloner, taki samotnik z wytwórni Selected. Mało o nim wiadomo, na okładce singla, którego za chwilę posłuchacie, nieco rozmazany z profilu, bez wyraźnej twarzy. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że to jakiś artystyczny alias znanego DJ-a. Tak jak Oliver Heldens to czasami Hilo, tak Eloner to może być. No właśnie, dajcie znać, posłuchajcie tego numeru, kogo mógłby wam przypominać. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Back to yours, róbcie głośniej. I've been fighting.

0: World Away, Griffin Bond w Melo Radio. Gdybyście szukali tego numeru w 30 Melo Radia, no to w ostatnim notowaniu na 17, ale pnie się w górę. Kto wie, jak będzie w najbliższy piątek, to wszystko zależy od was. Głosujcie, głosujcie. Player.meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Melo Radia. A za kilka minut Rudimental.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgon.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Całe lato Sobel Francis. No muszę przyznać, że minione lato to było jedno z najciekawszych chyba w moim życiu. Dużo się działo, dużo wspaniałych wydarzeń muzycznych, bo i Tomorrowland, i Sunrise Festival. No było sporo koncertów, na których udało się być, bawić. Mam nadzieję, że na tych, które jeszcze przed nami, będziecie razem z Meloradiem. Zapraszamy też na koncerty i już teraz zdradzam, że po 12 będę miał dla was zaproszenie na koncert październikowy Bazy. Jak jesteście chętni, to bądźcie w gotowości. Tobi Romeo, Fly High teraz.

0: słychać inspirację Eurodance'em latami 90. W najnowszym numerze Jamesa Hype'a Confession dosłownie parę dni temu miał swoją premierę Amego Mamy i gramy w Melo Radium. A za chwilę newsy u nas, a w nich...
1: Nagroda Nobla z medycyny została przyznana dosłownie kilka chwil temu. Wiemy, kto ją dostał i za co.
0: Robi się poważnie, wie to Marcin Sikora, który za chwilę wraca do was z newsami.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Ja nie? Skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ile tankujemy?
17: 1000 litrów.
16: Ile?
17: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
16: Wow! Kiedy?
17: Startujemy 10 października.
16: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
17: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
16: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
17: Jedziemy razem.
18: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
19: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.

0: Ładne, słoneczne, w większości popołudnie przed nami i 20 stopni jeszcze maksymalnie na termometrach w Warszawie. Wiatr słaby, jakieś tam chmurki się mogą pojawiać. Widać ich więcej w prognozach na wieczór i noc i jutro o poranku też mogą być. Bez deszczu jednak cały czas. Nocą 12-13 stopni. Jutro, jak już chmury z poranka sobie pójdą, to raczej pogodnie i 21 w stolicy.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Nowy odcinek drugiej linii metra będzie gotowy jeszcze w tym roku. Chodzi o 3 nowe stacje na Bemowie, Lazurową, Szanów i Karolin. Trwają prace wykończeniowe i jazdy testowe. Mówi rzecznik firmy Gulermak, która wykonuje pracę, Bartosz Sawicki.
2: Jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany, w tą i z powrotem przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
0: Wszystkie prace mają zostać zakończone na początku listopada. A pamiętacie początek lipca? Wtedy doszło do wypadku autobusu przy rondzie ze Słońców Syberyjskich, który wjechał do przejścia podziemnego. Prokuratura ma już opinię biegłego dotyczącą stanu technicznego pojazdu, tylko na razie nie ujawnia szczegółów. Cały czas także nikomu nie przedstawiono zarzutów. Miejskie zakłady autobusowe przekonują, że pojazd był sprawny i nie doszło do żadnej awarii. Awarii nie było też w przypadku zabytkowego Mercedesa z 1938 roku, który miał kolizję na ulicy Wspólnej. Auto wjechało w tył innego samochodu, który jechał przed nim i zahamował. Nikomu nic się nie stało, ale zabytkowy samochód czeka renowacja.
3: Południe, już za chwilę Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
4: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Okradli jubilera w stolicy Norwegii, stamtąd czmychnęli do Polski i chcieli uciekać dalej. Dwóch obywateli Rumunii zatrzymali policjanci z Gdyni. Rozwój Plus chce szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Składa w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, mówi europoseł Michał Dworczyk.
5: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali.
4: Projekt zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. A dziś we Francji kolejny dzień protestów licealistów. Uczniowie żądają dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nie jest ci smutno, że nie było wiersza tym razem?
4: Nie, myślę, że będziesz jeszcze z nami jutro, to się doczekam.
3: David Guetta, A-Log, zaczynają kolejną godzinę i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, numerem Run, Run, River.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Obiecałem, że będą zaproszenia na koncert Bazy 10 października w Poznaniu. Ten koncert mam dwa podwójne zaproszenia i zaraz wam oddam. Najpierw posłuchajcie, jak w ogóle Baza przygotowywała się do tej trasy, w którą ruszają.
1: No myśmy przez ostatni rok mieli zajęcia właśnie z emisji głosu, ćwiczyliśmy śpiew, ćwiczyliśmy to też na naszych piosenkach, więc można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jesteśmy na to przygotowani. Co do choreografii, no to myślę, że tutaj z tej męskiej strony powiemy, że no my to będziemy się ruszać, myślę, z serducha, a dziewczyny to są bardziej tutaj tancerskie. No.
0: Panowie na pewno też dacie radę. A wy, jeśli chcecie sięgnąć po podwójne zaproszenie, to czekam na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole jest opcja wysyłania głosówek do nas przez WhatsAppa. Pokażcie, jak kreatywnie przykuć uwagę Bazy, gdy już na ich koncercie będziecie. Co zrobić, by na was zwrócili uwagę i zaprosili być może na scenę?

0: miłość, tęsknota, impreza, a nawet Copacabana. Wszystko w tym numerze jest. Paraiso, Lost Frequencies łączy swoje brzmienia z Mary Froze, brazylijską artystką, i powstaje takie oto muzyczne cacko. Świetnie się tego słucha, będziemy grać. Pewnie, że tak. On the floor, jeśli czekacie na Jennifer Lopez, no to się doczekaliście. Jeszcze parę minutek dosłownie i będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100!
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego. Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: W Media Expert taniej masz.
0: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
1: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
24: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
25: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
26: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
27: J-Lo.

0: Jack Jones, You Don't Know Me, a 10 października w Poznaniu baza. Proszę bardzo, co zrobić, żeby pokazać się przed sceną i zostać zaproszonym na nią?
1: Cześć Melo, moja dziewczyna jest gimnastyczką artystyczną, więc jakbyśmy poszli na koncert bazy, to ja oczywiście moją dziewczynę biorę na ręce i ona tam z pewnością wyróżniłaby się w tłumie, więc baza na pewno zwróciłaby na nas uwagę.
0: Samo to, że bierzesz ją na ręce, już mnie zaintrygowało i że ona by tam. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale podwójna wejściówka leci do was. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Teraz.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, a w studiu już Urszula, Harciarek, Uleńko, dzień dobry, fajnie cię zobaczyć.
1: Cześć, jestem, tak,
0: piękne
1: no
0: okulary.
1: Właśnie, dziękuję bardzo, dawno się nie widzieliśmy.
0: Rozumiem, że to okulary nie od wczoraj. A co w newsach dzisiaj?
1: A w newsach między innymi o serwalu, który był na Gigancie, ale już wrócił.
0: Kim jest serwal i gigant? Zostańcie z nami.
2: Już od 13 zagramy.
0: Fate Alan Walker. No i wspaniały głos Ewy Max. Wracamy do was za moment.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Dużo dobrego.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Na dziś albo na nasz koszt.
10: Ta, jasne.
11: O, Delio! Serio?
12: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka już.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo!
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.

0: na 94 FM.
1: Prawie 13 newsy w Meloradiu. Ula Harciarek.
2: Tajemnice pracy mózgu będzie można odkrywać dzięki tegorocznym noblistom. Jest szansa na obserwację, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania. Nowe mundury będą mieli polscy żołnierze. Mają być bardziej wytrzymałe, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Oszuści łowią na fałszywe inwestycje. Sami klikamy w takie ogłoszenia, mówi Bartłomiej Drozd z chrońpesel.pl.
3: Cyberprzestępcy wiedzą, na jaką ofertę zareagował rozmówca i jakie dane zostawił w formularzu. Mogą więc od razu nawiązać do konkretnej inwestycji i prowadzić rozmowę według przygotowanego scenariusza.
2: W zeszłym roku KNF zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Odnalazł się serwal na gigancie, zwiał z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. No chyba mu się nudziło, bo sam wrócił do domu.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jeśli wy też, jak ten serwal na gigancie, wracacie właśnie do domu, a może dopiero gdzieś jedziecie, zróbcie głośniej, bo mamy dla was gorący numer na początek tej godziny. Inni gadają.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Eben, all of my love. Jeśli cała wasza miłość skierowana jest w stronę kawy, tak ją kochacie, że na pytanie kawa czy herbata zaczynacie płakać ze wzruszenia, bo odpowiedź może być tylko jedna, to może warto pomyśleć o jakiejś porządnej kawiarce. Na przykład 200 zł wystarczą, żeby taką kupić naprawdę, która parzyć będzie idealną kawkę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, dacie znać, że to jest właśnie wasza potrzeba. Na przykład, bo przecież możecie mieć inne zachcianki, a my dzisiaj będziemy wam rozdawać kasę w szybkiej kasie od Meloradia. Meloradio.pl, tam zostawiacie zgłoszenia. Jest to Kashmir Secrets dla was.

0: Alone Tonight, Silva Bampa. Jak zastanawiacie się, co robić dzisiaj po południu, to uprzejmie melduję, że friki już się kręcą za oknami, więc za chwilę się tu pojawią, punktualnie o 14. A my za chwilę wam zagramy coś od Calvina Harrisa. Sam Smith zaśpiewa w numerze Promises.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, aż pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24.39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Natalia Nekier, Error, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Dzisiaj idealna pogoda, taka słoneczna, żeby umyć samochód. Ktoś powie, nie ma sensu, bo i tak zaraz będzie padać. A ja wam podpowiem, że na północy, na jednej z myjni samochodowych, ktoś padł na genialny pomysł, żeby uatrakcyjnić trochę ten proces. I zamiast takich standardowych końcówek, z których leje się woda, to zamontowali karabiny, które wyglądają jak z Counter-Strike'a. I to jest pomysł. Ja jeszcze bym chciał, żeby taką dyszę jak z węża strażackiego zamontowali. To jest marzenie każdego chłopca, żeby być strażakiem chociaż przez chwilę na myjni. Marlon Hofstadt, I Like i South Star razem z nim. Róbcie głośniej.

0: Fryki już w studiu. Mikołaj, nie czuł się pominięty, ale pytanie mam do Igi.
1: Tak.
0: Iga, sexy czy magic?
1: Sexy.
0: Okej. Okay. A w tym numerze wszystko, jedno i drugie, jak we frykach. I ona, i on, i on, i ona już za chwilę przejmują antenę, a w Meloradiu tempo podkręcali Kate Shrill i Paco Amoroso swoim gorącym numerem, nie ma co ukrywać. Uchylicie rąbka tajemnicy, co dzisiaj u was?
1: Dużo dramatów będzie między nami.
2: Same dramy się wydarzyły przez weekend najwyraźniej.
1: Tak, to prawda.
0: Trochę się wysprzęglili przed chwilką, ale ja wam tego nie powiem, bo bym spalił im program.
1: Dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
2: Ilenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: A zostań z nami.
0: A ile? A za ile?

0: za chwilę. Uśmiech.
1: Dobra, jeszcze chwilę zostajemy, zaraz do was wracamy.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ile tankujemy?
3: 1000 litrów.
2: Ile?
3: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Wow! Kiedy?
3: Startujemy 10 października.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
3: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
4: Jedziemy razem.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli Frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
12: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
13: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
19: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Możesz płacić telefonem, gadać

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
3: Minuta do 14:00. Czas na newsy Melo Radio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Jutro drożej na stacjach paliw. W górę pójdą ceny maksymalne benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, 98 7,66, ale diesel będzie tańszy 7,82. Dron uderzył w statek na Morzu Czarnym. Uratowano 11 osób, dwie nie żyją. Polacy chcą się w pracy rozwijać. 41% pytanych nie przyjęłoby oferty, jeśli nie miałoby w niej możliwości rozwoju, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
6: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język, a dla jeszcze innej wiedza dotycząca zdrowia czy dobrostanu.
5: 60% Polaków deklaruje, że pracodawca wspiera ich rozwój. W 45 minut rozeszły się bilety na festiwal Glastonbury, a tanio nie było. Karnety kosztowały równowartość około 2000 zł.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Mikołaj?
4: Słucham.
3: Znasz podryw na kasztana?
4: Znam. Tak, znam.
3: A udało ci się kogoś wyrwać na kasztana?
4: Wiesz co, nie próbowałem nigdy, bo no wszyscy znają chyba ten sposób, nie? Taki mały, zaskakujący mam wrażenie.
2: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
3: I mamy to poniedziałek, weekend był, słuchajcie, piękny, można było zbierać kasztany
4: co
3: właśnie.
4: Co z ciebie taka jesieniara nagle się zrobiła, o co chodzi?
3: Nie jestem jesieniarą, po prostu wiesz co, przeglądałam taki znany portal, gdzie można kupować ubrania i można tam kupić kasztany. 150 sztuk kasztanów za 10 zł.
4: Wow, to już chyba bardziej się butelki i puszki kaucyjne opłaca zbierać w parku niż kasztany.
3: No to daj ten podryw na kasztana.
4: Ale do czego to doszło? Aha, bo może ktoś nie zna, to jest tak, słuchajcie, robicie tak, nie? Znajdujecie takiego kasztana, tak. I to musi być taki ładny, dorodny, jesienny kasztan, nie? Aha. I patrzycie, idzie jakaś laska, która wam się podoba i ona się zatrzymała na chwilę w parku, nie? Tak sobie myśli, a przeczytam se SMS-a. To wtedy rzucacie jej tego kasztana pod nogi, podchodzisz, pytasz, hej, to twój kasztan?
3: Ja jestem cała twoja. Freak Fight, zaczynamy nowy tydzień. Iga Mikołaj, siemanko.
2: Freak Fight. Two ships in the night.

0: Love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Chciałbyś mieć na przykład dwie dynie, Mikołaj?
1: Dwie dynie? Hmm? Ale takie dynie dosłowne dynie, czy takie metaforyczne dynie?
0: Dosłowne.
1: I co te dynie miałyby oznaczać? Aha, dosłowne. To nie, dziękuję.
0: Pogadamy o tym.

0: Shouse, Won't Forget You, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Anjax to jest bardzo znana influencerka, która zaskakuje nas z każdym dniem coraz bardziej a propos swoich wydatków. Czy ty, Mikołaj, jesteś przygotowany mentalnie na to, co zaraz usłyszysz?
1: Podejrzewam, że nie. Czekaj, na co ona ostatnio wydawała pieniądze? Na materac, tak?
0: Czas na dynie.
2: Super. Ona dwa bagażniki się zapakujemy. Wiesz, które są jeszcze nasze dynie?
3: Te
2: wybrałam, ale wiesz, które jeszcze są? Te, co tam stoją w tym rządku ustawione. Ta półka nie strzeli?
3: Już tak jest jedno jeszcze i starczy.
0: Wiesz, ile wydała na dynie?
1: 300 zł.
0: 17 tysięcy złotych.
1: Boże, z czego te dynie? Ze złota?
0: A propos złota, może macie ochotę na szybką kasę? meloradio.pl

0: Bryska lato, pocałuj mnie w Meloradiu. Jest kolejny tydzień, kolejna drama, tym razem a propos książula.
1: No właśnie, ponieważ tym razem nie odwiedził żadnego miejsca, tym razem nie potyrał żadnego festiwalu, żadnego brania, nic takiego. On się zwyczajnie sprzedał, drodzy państwo.
0: Znaczy, zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: Zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: A propos tego sprzedania, po prostu wypuszcza pizzę ze znaną siecią. Z taką żabą.
1: Aha, tak. No nie jest pierwszym, że tak powiem, influencerem gastronomicznym, ponieważ Robert Makłowicz też ma swoją współpracę.
0: I bardzo niesmaczne są te
1: i właśnie
0: rzeczy.
1: Widziałem filmik, gdzie książulo konsumował te specjały i mówił, że niedobre.
0: I teraz pytanie. Ta pizza mrożona ma kosztować 25 zł. Z tego, co pamiętam, są 4 różne smaki albo 3. Mhm. I pytanie, co z znanym Mualla?
1: No właśnie, czy na pudełkach będzie? Będzie.
0: No nie wiem, ma być, nie ma być, nie wiem. To jeszcze jest chyba tajemnica.
1: Tak się zdezawaluowuje się chyba troszeczkę, nie?
0: No i co będzie z tym Mualla?
1: No co będzie? No nic.
0: Zrobimy test tej pizzy?
1: Jak wyjdzie, to na pewno. A kiedy to ma być? Czy to już
0: jutro
1: jest?
0: Jutro chyba, czy pojutrze?
1: A, już
0: na
1: jutro.
0: Dniach.
1: No dobrze.
0: I zobaczymy, czy Mualla, czy będzie oddaj fartucha.
1: Właśnie. Dobrze, sprawdzimy to.
0: Ale przypał, bo co to będzie, koniec książula?
1: No nie wiem, on tak mówił, nie, że nie, ja to nigdy w takie współprace nie wchodzę.
0: No nic.

0: Jakie melogranowości, let me forget you. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight, a jeszcze w tej godzinie poruszymy temat Holanda.
1: Holand, który no zrobił sobie fajny wizerunek na mundialu, ale teraz, z tego co widziałem w komentarzach, to troszkę pompa mu spada.
0: Straszne.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Autopromocja.
4: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
5: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
4: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
5: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
4: Żebyś wiedział, że...
5: jesteś zwycięzcą.
4: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
5: Marcin Sikora.
4: Waldek Darłak.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Kupujesz, już meblujesz.
14: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Na dziś albo na nasz koszt.
20: Ta, jasne.
21: O, Delio!
22: Serio?
21: Serio.
22: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
23: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
24: Kogo?
23: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
24: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
23: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
24: Tak, jest posterunkowy Cezary.
23: No, więcej na szkłomazgon.pl.
24: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
23: I Cezary Pazura.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Rebles?
1: Kocham. To jest klasyka polskich podwórek.
0: A Haaland to jest klasyka...
1: No piłkarza z Norwegii.
0: Otóż to.
1: Erling Haaland.
0: Haaland pozwał Norwegian za kucyk.
1: Tak jest, chodzi o nie wszystkich Norwegian na świecie, zresztą tak się chyba na nich nie mówi, tylko o linie lotnicze, które wykorzystały sobie, no właśnie, i on twierdzi, że wykorzystały jego wizerunek bezprawnie, natomiast na swój samolot po prostu wkleili jego wyciętą fryzurę.
0: Mega słodki ten samolot.
1: No tylko pytanie, czy sama fryzura to też jest taki wizerunek osobisty? Przecież to ktokolwiek mógł, no dobra, no znaczy po zakolach trochę poznaje, że to on, ale...
0: No bo to chodzi o to, żeby ten samolot był szybki, tak jak Haaland, rozumiesz?
1: Tak. No przecież on już ściął włosy, więc o co chodzi?

0: Take me back.
1: Ha, jego wystraszyłam się. A ty masz piękny taki nosowy wokal,
0: wiesz? Swoje nosowe o.
1: To jest
0: nic tak nie pociąga
1: niezwykłe.
0: Podobno drugiej płci jak nosowe o. Powiem ci teraz coś z o nosowym.
1: Poproszę.
0: Bąka.
1: Mikołaj.
0: Sexy, nie?
1: Bardzo.
2: A już o 15 zagramy.
0: Toby Romeo, Fly High.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za 5?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na 1- lub 2-pokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
21: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
22: Ile tankujemy?
23: 1000 litrów.
22: Ile?
0: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Wow! Kiedy?
0: Startujemy 10 października.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
0: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
22: Jedziemy razem.
23: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
24: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. UOKiK stawia zarzuty Google dotyczą nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców prasy. Droższe OC we wrześniu średnio trzeba było zapłacić ponad 650 zł. To blisko 30 zł więcej niż w sierpniu. Najdrożej jest w miastach, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
2: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
1: Rosną też koszty usuwania szkód. Wyciekły dane blisko 9 milionów obywateli Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do danych z rejestru ludności. Koordynator amerykańskich służb wywiadowczych będzie nowym carem od AI. Ma być głównym urzędnikiem koordynującym politykę dotyczącą sztucznej inteligencji.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Czy w tej godzinie ocenimy tancerzy i gwiazdy?
0: Oczywiście, że tak, ponieważ tańczą te gwiazdy na lodzie. Yes.
1: Nie, to nie ten program.

0: Sanach, Melodia w Meloradiu. Znalazłam dosyć ciekawe statystyki. Zawody, w których najczęściej dochodzi do rozwodu, to uwaga, operatorzy prasy.
1: Takich, co zgniatają rzeczy, tak? Czy takich pras, które drukują gazety?
0: Nie, no tak, to są właśnie ci, co zgniatają, i kierowcy autobusów, a na trzecim miejscu masażyści.
1: No dobra, jak kierowcy autobusów jeszcze... No, w sumie mogę sobie to wyobrazić, bo wiesz, bo czasami jakieś nocne zmiany się trafiają i tak dalej. Masażysta, no to chyba wiadomo. Natomiast o co chodzi z tymi operatorami pras? O co tam chodzi? Co oni sobie tam zgniatają?

0: Janą, Erik Prydz na radiu. A my obejrzeliśmy z Mikołajem, żebyście wy nie musieli. Taniec z gwiazdami, bo jesteśmy turbofanami.
1: Tak jest, za nami jest odcinek rodzinny. No i wiadomo, jak to z tymi odcinkami rodzinnymi. Nie
0: nikt
1: każdy
0: nie
1: się dobrze rusza, nikt nie odpada. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że Jan Englert nie dość, że dał sobą zakręcić, to się nie połamał podczas tego występu.
0: I?
1: Ale pan Jan to jest zawsze klasa.
0: Powiedział, że dziękuję swojej córce za to, że załatwiła mu możliwość wystąpienia w odcinku. To było dosyć
1: właśnie uwielbiam,
0: fajne.
1: To jest taki inteligentny pstyczek w nos,
0: tak.
1: Bardzo ładnie rozegrane, naprawdę. No ale przed panem Janem oczywiście zawsze czapki z głów. Mandaryna
0: dobra,
1: tańczyła z synem, z Xavierem, a śpiewał Ojczulek, czyli Michał.
0: Córką z innego małżeństwa.
1: No ale to no, ojciec ten sam, nie wiem.
0: Co w rodzinie, to nie ginie.
1: Dokładnie tak. No tutaj widać było, że i Xavier, i Mandaryna potrafią tańczyć.
0: Zgadza się.
1: Tutaj dużo było tych hip-hopowych wpływów. Oni zresztą szkołę tańca mają, więc wiedzą, jak to się robi.
0: Pani Iza Kuna.
1: Ma bardzo ładną córkę.
0: I nad tym się skupmy, może po prostu?
1: Ja bym tu mógł nawet postawić kropkę już.
0: Dobrze, że kropkę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren w Meloradiu. Icha!
1: Icha, no koń by się uśmiał normalnie, takie znalazłaś. Sorry, no słuchajcie, jest końska afera, można powiedzieć.
0: U prezydenta. Mhm. O tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 4.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Na dziś albo na nasz koszt.
4: Ta, jasne.
5: O, Delio!
6: Serio?
5: Serio.
6: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Ile tankujemy?
12: 1000 litrów.
11: Ile?
12: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Wow! Kiedy?
12: Startujemy 10 października.
11: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
12: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
14: Jedziemy razem.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Co jeśli Carla Fernandez? A co jeśli kancelaria prezydenta otrzyma 2 konie?
1: A nawet 4 konie.
0: To nie są żarty.
1: No tak, chociaż jeżeli chodzi o oficjalne pisma i oficjalnie kto jest właścicielem 4 koni, to nie jest kancelaria prezydenta, aha, tylko centrum obsługi kancelarii prezydenta, dobrze? To są 2 zupełnie inne rzeczy, chociaż obie ciągną hajs z budżetu, no więc są 4 konie.
0: Nie no, żona po prostu pana prezydenta
1: koń
0: chciała.
1: Koń dla prezydenta, jest koń dla pierwszej damy, jest kucyk dla dziecka i jest też 1 koń dla oficera Służby Ochrony Państwa.
0: Po prostu pierwsza dama chciała powiedzieć na koniu, tak?
1: No. Wyobraź sobie, że idziesz jako taki oficer, nie? I mówią cię, nie, słuchaj, najpierw się musisz na koniu nauczyć jeździć.

0: U nas jest prawdziwie podkręcone tempo. Joel Corey, Hannah Wolin, Don't Go Break My Heart. Tak się podkręca tempo. Były już dynie w naszym programie, tak, ale było podobno tych dyni
1: bardzo
0: dużo.
1: Bardzo drogie, duże dynie.
0: 17 tysięcy złotych.
2: A w newsach będzie dynia...
0: Jedna.
2: Jedna, ale za to gigantyczna.
1: Ale wciąż nie tak duża jak łandziak, dobrze.
0: Mikołaj, to tylko o jednym.
1: Co, o dyniach?
3: A już o 16 zagramy.
1: Happiness is so sad, Swedish House Mafia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Znowu to samo. Mam pilne

0: Cenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Muzyka i głos.

0: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Warszawie?
1: Adrian Górny. Sprawdźmy, na jakie filmy można wybrać się na początku tego tygodnia do warszawskiego kina Helios. Dzisiaj o 18:00 kino Konesera i Róża. A poza tym Lalka, Zapomniana Wyspa, Verity, Coraz Większy Mrok, Resident Evil, W Sercu Dziczy czy Nie Patrz w Dół 2. A może ktoś z Was lubi pograć w planszówki? No to dzisiaj będzie kolejne spotkanie Wolskiej Grupy Planszówkowej od 16:45 do oporu, jak co poniedziałek, w Wolskiej Mozaice przy Wolskiej 46/48. Wstęp wolny. Biblioteka przy ulicy Twardowskiego, Praga Północ, zaprasza na spotkanie podróżnicze. Dzisiaj o 17:00. Wstęp wolny. Agnieszka Dzieniszewska opowie o Granadzie, krainie z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Będzie o pałacach, ogrodach, flamenko. No poczujemy ten hiszpański klimat.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Podejrzani o napad na jubilera w Oslo, zatrzymani w Gdyni, uciekli z Norwegii promem. Gęste mgły możliwe tej nocy nad Polską i IMGW wydało alerty dla połowy kraju. Polacy nie ufają autom elektrycznym. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności nasz kraj jest dopiero 26. rynkiem pod względem udziału elektryków. Wielką dynię wyhodowano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Waży około 300 kg. A jak się hoduje taki okaz, mówi Anna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
5: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło, była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem.
4: Światowy rekord należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad tonę.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 16:00 we Freak Fajcie. Może rzucimy gotówką?
7: Halo, Iga?
2: Halo?
7: Halo, proszę mi przelać natychmiast 20 milionów euro.
2: Nie mam.
7: Jak to?
2: O pieniądzach będzie w tej godzinie.

0: twoi ziomkowie. Szaus. Call my name w Halo Radio. Tak się podkręca tempo, a teraz zapraszamy na włoskie wakacje.
1: Włoskie wakacje ktoś sobie zrobił, ponieważ prezes banku przelał oszustom 95 milionów euro. Jak do tego doszło, no wykorzystali sztuczną inteligencję i klonowanie głosu. Zadzwonili do niego jakiś prawnik, dyrektor i powiedzieli: dzień dobry, buongiorno, przesyłaj. I wysłał.
0: Co za...
1: No, 50 milionów udało się odzyskać, ale 40 gdzieś poszło w kryptowaluty.
0: Ale ktoś się ucieszy.
1: Dobrze, że nie mają pieniędzy. Wydaliby wszystko na ciuchy.

0: 19 po 16.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak ty się cieszysz, że my rozdajemy pieniądze, dlatego
2: zawsze
0: dzwonimy do Piotruli, który ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon, to jest bardzo proste.
2: Tak jest, a ma też bardzo ważny wydatek.
0: Udało
2: to
0: się.
2: Jest najgłośniejszy telefon na świecie chyba.
0: O, Piotruś.
3: Halo, halo.
0: Iga, Mikołaj, Meloradio, cześć.
2: Siemano.
3: Tak, witam, witam.
0: Co u ciebie słychać?
3: A dobrze, dobrze, właśnie jedziemy na jeden punkt.
0: Okej. Okay.
3: Lecimy tutaj dalej, staliśmy przed chwilą chyba 15 minut na rogatkach, jak pociąg przejeżdżał.
2: To dobrze, że stoicie, bardzo dobrze, bo są tacy, którzy nie stoją.
0: Jaki punkt? Co ty robisz? Kim ty jesteś?
3: Przepraszam jeszcze raz?
0: Bo słuchacze nie wiedzą, jaki punkt, o co chodzi, więc się pytam, kim ty jesteś, człowieku, nasz kochany.
3: Kurierem do Media Expert, tutaj jedziemy cały czas.
0: Okej, okay. A byłeś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
3: Opowiem, trochę słabo z pieniążkami do wypłaty, a ja jeszcze dojeżdżam pociągiem, więc fajnie by było sobie ten miesięczny jednak wykupić.
2: No to, żeby ci było trochę łatwiej w życiu, 200 są twoje, Piotrula.
3: Boże, dziękuję ślicznie.
0: Ale szczerze.
3: To naprawdę, no, pięknie, ja się czuję lepiej.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Cała przyjemność po naszej stronie.
2: Ale na przejeździe
0: proste.
2: Bardzo dobrze, że się zatrzymali.
0: Tak, proszę brać przykład z Piotrka.
2: Można w tym czasie na przykład na telefonie wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się do szybkiej kasy.
0: 200, nawet 500 zł. Ot tak, karnawał, to teraz Melo.

0: niezmiennie mój faworyt Wasted we Freak Fajcie. A w tej godzinie porozmawiamy o dzieciach.
1: O dzieciach? Wszystkie dzieci nasze są?
0: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Sara, mają Jessica Parker Tom?
0: Imiona właśnie przedziwne.
1: No właśnie, bo są tacy, co się nazywają trzema imionami jak Sara Jessica Parker, a są tacy, którzy no mają jedno, ale za to bardzo wyjątkowe.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to twój salon.
5: Dwie stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celine, ta się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania, w których sam zaaranżujesz przestrzeń na jedno- lub dwupokojową. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty /pianoforte.pl od BPI Real Estate.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Muzyka i głos

0: od Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co w sisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Na dziś albo na nasz koszt.
6: Ta, jasne.
7: O, Delio!
8: Serio?
7: Serio!
8: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
9: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
10: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.

0: wersów o północy w Meloradiu. Obiecaliśmy wam z Mikołajem, że porozmawiamy o dziwnych imionach, jakie teraz tak, są modne.
1: Tak, widzę tę listę. One są z rejestru PESEL wyciągnięte, więc to nie jest tak, że są wymyślone. Ludzie naprawdę tak się nazywają. I wśród męskich imion możemy znaleźć dwie osoby, które nazywają się Konon.
0: Wow.
1: Rodzice musieli być wielkimi fanami. Jest 22 Rogerów przez DZ. Są dwa Diesle, dwóch Brutusów i ponad 1000 ludzi o imieniu Mario.
0: Nie, to nie to.
1: I sami Mario.
0: Ale jest też Jamajka na przykład. I Delma.
1: Jamajka, też przez dyży.
0: Oraz Polonia, tak wiecie, po polsku.
1: Oj, nie.

0: prima donna.
1: To kolor z Maloradio.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Maroon Hafshat i South Star I Like.
1: DJ Daddy poleci punktualnie o 17:00. Sam tak o sobie mówi.
0: Wiem, to jest straszne.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
4: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
3: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
4: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
3: Żebyś wiedział, że...
4: jesteś zwycięzcą.
3: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
4: Marcin Sikora.
3: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs.

0: Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
4: Jedziemy razem.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Po reklamie.

0: Adrian Górny. Dzisiaj będzie studencki speedfriending w Lulka Bar przy Oboźnej. O 18:00 wstęp wolny. Można przyjść samemu, a wyjść już z nowymi znajomymi. I będzie to zorganizowane, przynajmniej częściowo, w formie zabaw, różnych absurdalnych pytań, na rozluźnienie. Będzie dobrze. Również o 18:00 Wolskie Centrum Kultury przy Działdowskiej zaprasza na spotkanie z aktorem teatralnym, filmowym i głosowym Krzysztofem Roguckim. Dubbingował w takich filmach jak Życzenie, Spider-Man albo Jak wytresować smoka. A z takiej pracy to na pewno można wynieść wiele ciekawych historii. O 19:00 będzie Open Mic Stand-Up w Arcade B w hali Koszyki. Wstęp wolny, tak samo. Będą krótsze i dłuższe występy, takie testowe, żeby sprawdzić na Was, jak działa program nowy przygotowany przez komików.
1: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw w tym tygodniu powinny się ustabilizować, to dzięki pakietowi CPN. A co dalej, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
3: Kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
2: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Więcej wojska na Lubelszczyźnie zapowiada szef MON, bo to obok Podkarpacia region najbardziej doświadczony alertami i zagrożeniem. W Zakopanem powinno być łatwiej o nocleg, bo tylko od początku roku przybyło ponad 3300 miejsc w hotelach czy pensjonatach. Messi pożegna się jutro z reprezentacją Argentyny. Zagra towarzyski mecz z Beninem w Buenos Aires. Już słychać głosy, że ta data zapisze się w historii futbolu.
1: A Cristiano pożegnał się pierwszy.
2: Ha? A!
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: Tylko bez tego najbardziej oczywistego poprosimy.
2: Kurczę.
1: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na K?

0: Wish You Were Mine w Meloradiu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, Tomku?
1: Na stacji na literę K można powiedzieć kurdza biał.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, co to za nerwy?
2: No, chociaż teraz odrobinę taniej. No, ale dobra, wszyscy wiemy, że tanio to już było.
0: Roberto.
3: Pod korek poproszę.
2: Na bogato.
0: Ktoś chyba dużo zarabia, Jędrula.
3: Kurde, tylko nie winstrybutor. Winstrybutor nie szczel.
0: Nie rozumiem.
2: Jak nie rozumiesz, nie pamiętasz takiej akcji słynnej swego czasu, że tam babka szalała samochodem, wjeżdżała w budynek na stacji benzynowej, gość krzyczał do policji, winstrybutor nie szczel. Boże święty, czy to nie było jeszcze tak dawno? To nie było tak dawno.
0: Powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, to jest nasze dzisiejsze pytanie.

0: Oj.
1: Ej, ej.
2: Czasami przedwcześnie się zdarza.
1: Współczuję. Nasze pytanie dzisiejsze brzmi...
2: Co mówimy na stacji benzynowej na literę K?
1: I mamy piękne odpowiedzi od was, drodzy słuchacze. Łukasz.
3: Cześć, z tej strony Łukasz. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Kawkę, kochanie? Trzymajcie się, hej.
2: To bardzo kulturalnie. Ja zazwyczaj mówię inne słowa na literę K.
1: A jakie?
2: Na stacji. No takie. Mm-hmm. Na przykład, a kurczę, bym kupił se taniej to paliwo.
1: Prezydent nawet nagrał nam głosówkę,
2: tak.
1: Wiesz?
4: Kiepa zgaś.
2: Bardzo dobrze, panie prezydencie. Dlatego właśnie głosowałem.
1: Tak serio, to po prostu słuchacz ma taką ksywkę.
2: Tak jest.
1: I też jest słuchacz D.
5: Kocnij szluga i daj ognia.
2: I tego właśnie nie mówimy na stacji benzynowej.
1: Nie wolno.
2: No, zdecydowanie.
1: Ale...
2: Gorzej niż w instrybutor, jak się szczela. Iga już wie, o co chodzi.
1: Musiał mi Mikołaj wytłumaczyć, bo ja w ogóle, słuchajcie, jestem nie na bieżąco, na to wychodzi. Co można powiedzieć na stacji benzynowej? Na literę K, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na...
2: WhatsAppie Meloradia, a odnośnik na meloradio.pl.

0: Tylko Biedronka u nas w studiu.
1: Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki, Wojtula.
2: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?
1: Pięknie powiedziane.
3: To jest inwazyjny gatunek.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
5: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
6: Idę w melon.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Psał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
6: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Autopromocja.
7: Możesz płacić telefonem.

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.

0: Czy to The Weeknd? A nie, to Avalon Rockstone. Something to believe in. Nasze dzisiejsze pytanie jest dobre dla kierowców.
1: Tak, ponieważ dzisiaj pytamy, co mówimy na stacji benzynowej na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Rafał.
2: Krzychu, kadetem tera.
0: Ha?
1: To taki stary mem.
0: Okej.
1: Ja bardzo szanuję.
0: Adaś?
3: Hej, no ja myślę, że na stacji na literę K to można powiedzieć. Kropeleczkę poproszę.
1: To będzie 7 zł.
0: Wiktoria?
4: Na literę K kupisz mi zapiekankę.
0: Zapiekankę?
1: No, teraz są takie czasy, że wszystko można na stacji kupić.
0: To prawda. I może na deser Wojtek.
5: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?

0: para i so, jak na jakimś karnawale, słuchajcie, jest u nas w Melo Radio.
1: No, niektórzy szukają takich brazylijskich klimatów, inni przed Brazylią chowają się w toalecie z telefonem.
2: Co?
1: A, jak taki że... Michał, wkochaj albo wróć. Co wy nie oglądacie telewizji?
0: Oglądamy.
2: Margareta.
1: No tak.
0: Smile.
2: Margareta Smile. Margareta Am-Am.
0: Am-Am?
2: Am-Am, dobra muzyka, po 18.
1: Ale brr trochę w Polsce.
2: Trochę brr się robi. Ale będzie bardzo nie brr
0: po 18.
2: Hot, hot.
3: Już o 18 zagramy.
2: Czekaj, jeszcze raz, jak będzie?
0: Ja idę do
2: Margareta
0: domu.
2: Is a beauty and the beat. No to idę w Melo po 18. A wy ma buzi? Iga, bo ci włączę mikrofon. Mua.

0: każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Nic do Ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
8: Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
10: Badania nad optogenetyką dostały Nagrodę Nobla. Może ona pomóc leczyć na przykład padaczkę, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
11: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne.
10: Optogenetyka może też pomóc odzyskiwać wzrok. Jutro czeka nas droższe tankowanie benzyny. 95 będzie kosztować maksymalnie 6,79, 98 7,66, z kolei tańszy będzie diesel 7,82. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, ale bez lewego. Mecz wystartuje o 20:40. To będzie nasze ostatnie z czterech spotkań w Lidze Narodów. Niezłą kasę.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Idę w Melo.
9: Ale ja jestem niemiły, nie? To jest w ogóle skandal. Ja ci przerwałem,
10: ale,
9: tak. Ja
10: byłem pewny, że to jest ostatni. Byłam zaskoczona. No widzisz, kurczę, tego nie było
9: trzeba
10: jeszcze.
9: Trzeba trochę pobudzić tutaj, no. Wiesz, bo poniedziałek nie może być nudny. To jaki jest ostatni news?
10: Że niezłą kasę wciąż zarabia film Avengers. Koniec gry. Na koncie ma już ile? 3 miliardy dolarów.
9: Jak ja bym chciał mieć tyle pieniędzy na koncie.
10: Albo chociaż połowę.
9: Albo chociaż 1/4, albo 10%, cokolwiek. My z Ulą sobie w czwartek pogadamy o serialach, ale teraz idziemy w Melo, 18. Poniedziałek, jak widzicie, może być trochę szalony i bardzo dobrze. Niech trochę szaleństwa się wkradnie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już teraz tak zaczynamy. Tupychu, siemano.
8: Idę w Melo.
9: I za chwilę nasza zabawa. O czym myśli Pychu?

Tonight, ale to dobrze wchodzi. Jak już się zaczyna ściemniać, zwłaszcza tak przy zachodzie słońca. No złoto ten numer. A my za chwilę zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą, no nie złote, ale też fajne, skiety Meloradia do zgarnięcia. O czym myśli Pychu, czyli ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na żywo, na antenę, no i zgadujecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś...

0: pozdrowieniami dla fanów szybkich samochodów. David Guetta i Sam Martin to Dangerous, 18:19 na zegarach, a teraz czas na naszą zabawę. O czym myśli Pychu? No wieczora bez tej zabawy do udanych nie można zaliczyć. O czym myśli Pychu, czyli ja, zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co mi po łbie chodzi. Skiety Meloradia są do zgarnięcia, bardzo fajne, takie w sam raz na jesień. No a jeśli chodzi o to, o czym ja myślę, to słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą znajdziemy na siłowni, ale też wiele osób taką rzecz ma w domu. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. Proszę się nie bać, proszę dzwonić, bo nie gryzę, obiecuję. Ja mam skiety do wygrania i to totalnie za free. No to widzę, że ktoś już dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, Kasper.
0: No cześć, Kasper. No to
1: czy chodzi o hantelki?
0: Nie, nie chodzi o hantelki, chodzi o coś zdecydowanie lżejszego. No to czekam na drugą osobę, która się zdecyduje zadzwonić. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, siemano, Olek.
0: No, o, jak fajnie, w końcu Olek. Olki to fajne chłopaki, nie?
2: No jak?
0: Wiadomo, no to o czym myśli Pychu?
2: O ręczniku?
0: Nie, nie chodzi o ręcznik, stary. Jak ja żałuję, że ci tych skiet nie mogę dać. Ale próbuj dalej. Czekam na kolejne telefony. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, cześć, Justyna.
0: No cześć, Justyna. No to o czym myśli Pychu?
3: Może roller?
0: No perfekcyjnie. Czy ty takich sprzętów w domu używasz?
3: Czasami.
0: A, okej. Okay. Słuchaj, w sumie czym mniej, tym lepiej, bo to oznacza, że mniej boli, tak?
3: Tak jest.
0: No, zdecydowanie. Słuchaj, a to do treningu też idealne skiety Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki.
0: A do was wszystkich leci teraz Thomas Gray. Jeżeli ktoś jest na siłowni, to z tego numeru będzie bardzo zadowolony. O czym myśli Pychu?

0: Confession. Ale dobrze, tonówka siada. To James Hype w Melo Radio 18.29. A jeszcze w tej godzinie powiem wam o bardzo egzotycznym występie w jednej z telewizji.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywania. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Nic do Ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
18: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Plażowy, naturalny. Kawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Cześć, tu baza!
1: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
2: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: Na dziś albo na nasz koszt.
1: Ta, jasne.
2: O, Delio!
3: Serio?
4: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę.
7: O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: Ciao mordeszki, wyczerami do Melo.

Poison, to Groove Coverage w Meloradio. Takimi klasykami też was lubimy zaskakiwać. A co tam? 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. Taniec z gwiazdami. To program, który ostatnio zyskał drugą młodość. Słuchajcie, wczoraj był odcinek rodzinny. I słuchajcie, szerokim echem odbił się występ Mandaryny. I teraz uważajcie, do jej występu śpiewał Michał Wiśniewski, z którym obecnie Mandaryna jest w związku, ale była też jego drugą żoną. Teraz może być żoną numer 6. Tańczy z Xavierem, czyli dzieckiem z drugiego małżeństwa Michała, a z Michałem śpiewa do ich występu jego córka z trzeciego małżeństwa. Brakuje tylko zadania oblicz deltę i mamy gotowy materiał na następną maturę. A już teraz na antenie Meloradia. Mega hot nowość. Tiesta, jego zupełna nówka sztuka. Hard to be around. Tak się ona nazywa, no i wciąga już od pierwszego dźwięku. Posłuchajcie i ocencie sami.

0: Tobi Romeo i Fly High w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę wybije 19, za chwilę gramy dalej, no i po 19 też wbije do naszego studia bardzo fajna gościupa. I to ze swoją nowością.
1: A już o 19 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Ten numer punktualnie o 19, a może i nawet minutkę szybciej, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i

0: Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
8: Po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo i wy też chodźcie. Za chwilę Bryska z nami będzie w studiu Melo Radia, ale wcześniej grupa Fastboy, Music Sounds. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę. Już prawie 19 na zegarach. Tu Pychu, siemano.

0: Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19.17 gracha, ja tak jak obiecałem, tak robię. Pryska w studiu Meloradia, siemanko. A, poczekaj, jeszcze ci mikrofon włączę.
1: No widzisz, to tak właśnie jest. Tak właśnie chciał mnie tutaj uciec.
0: To się nazywa nowoczesna cenzura, muszę ci
1: tak, chciałam powiedzieć wszystkim oczywiście dobry wieczór.
0: Dobry wieczór wam wszystkim. Słuchajcie, ja tak patrzę na nasz piękny telewizor, którego możecie zobaczyć na socialach Meloradia. Tu jest 50 twarzy bryskiej.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo ja sama byłam zaskoczona tutaj ilością mnie.
0: Ale w sumie by się zgadzało, bo ty trochę z tymi twarzami to masz teraz do czynienia, nie?
1: No mam, no.
0: Za kogo już, kim byłaś?
1: Kim byłam? Byłam Arturem Rojkiem, Anną Jantar, Taylor Swift.
0: No to powiem ci, rozstrzał niezły.
1: Tak, jeszcze Edem Sheeranem i Dua Lipą, także no...
0: No to jest potężny rozstrzał, słuchaj.
1: Ale ja nie wyrzuciłam Macklemora ze swojej koncertu.
0: Ale najlepiej chyba być sobą, co?
1: Ja myślę, że tak, że szczerze mówiąc właśnie chyba robienie muzyki i śpiewanie swoich utworów, a nie coverów sprawia mi najwięcej radości.
0: No właśnie, o tym byciu sobą na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, no bo przyszłaś do nas z czymś nowym.
1: Tak, przyszłam z czymś nowym, z piosenką.
0: I tę piosenkę na pewno zagramy, bo ona ma przekaz naprawdę głęboki. Możemy tak wstępnie, tak liznąć trochę tematu, o czym będziemy gadać za moment?
1: Tak, no cała piosenka jest tak naprawdę częścią kampanii społeczno-edukacyjnej, w której brałam udział i opowiada o zdrowiu psychicznym, o ściąganiu filtrów z rzeczywistości. To są takie bardzo ważne tematy nie tylko u młodzieży, ale też u dorosłych.
0: Dlatego trzeba mówić o nich głośno.
1: Zdecydowanie i trzeba też umieć prosić o pomoc.
0: I o tym sobie porozmawiamy już za moment. Bryska w studiu Meloradia, a teraz Velvet i Fix Me, taki klasyczek.

0: Powiew lata. Tylko z tym mi się kojarzy ten numer. Jakieś takie wakacyjne podróże z nadmorza na przykład. Dig Dimon w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oj, teraz będzie dropik. No bo czas na naprawdę gorącą nowość. Bryska z nami w studiu Melo Radia. Teraz ci mikrofon włączyłem.
2: No, bardzo mi miło, że włączyłeś mi mikrofon. Słuchaj, że mnie zaprosiłeś, to przynajmniej mikrofon wypada włączyć.
0: Słuchaj, teraz czas na twoją zupełną nowość. I teraz trochę możemy szerzej opowiedzieć o tym, jaka ta nowość jest i o czym ona jest. Mówiliśmy o kampanii, możemy trochę rozwinąć ten temat.
2: Tak, piosenka jest właśnie o ściąganiu filtrów z rzeczywistości, czyli o takim patrzeniu na świat w sposób rzeczywisty, taki jaki on jest, no bo teraz przez social media często ten nasz obraz świata jest bardzo zaburzony, tego co się właśnie dzieje, jak też i naszych ciał, naszego wyglądu, więc właśnie ta kampania się na tym skupia i też na zdrowiu psychicznym wśród dzieci i młodzieży. To też jest bardzo ważny i bardzo zaniedbany temat w ogóle u nas w kraju. Psychiatrów dziecięcych jest bardzo mało, więc ja sama też się o to tarłam. Także
0: no właśnie,
2: wiem.
0: Bo ty nieprzypadkowo chyba właśnie ty ten numer wykonujesz.
2: Nie, no ja mam bardzo długą drogę za sobą, jeżeli chodzi o swoje zdrowie psychiczne i dlatego też bardzo tak silnie stoję za tym, żeby prosić o pomoc, żeby tej pomocy szukać i żeby starać się o tym mówić jak najgłośniej, bo jednak mimo tego, że cały czas ten temat jest wałkowany, to mam wrażenie, że ta świadomość społeczna nadal nie jest wystarczająca, żeby ludzie często rozumieli te problemy psychiczne. A no to jest naprawdę bardzo ważny temat, bo też u dorosłych ludzi ja często zauważam, że te problemy są niezaopiekowane, bo kiedyś się o tym nie mówiło, kiedyś się to stygmatyzowało.
0: I powiedzmy sobie jasno, warto po tę pomoc sięgnąć, bo tak naprawdę warto chociaż spróbować ze wszystkiego wyjść.
2: Tak, tak, tym bardziej, że no później też ci dorośli mają dzieci i te problemy przechodzą na te dzieci, więc warto jest jednak czasem na siebie spojrzeć i zainteresować się tematem. Też właśnie w ramach tej akcji jest teraz od 1 października konkurs, w którym można dla szkół i można tam wygrać właśnie spotkanie z którymś z artystów, który brał udział właśnie w kampanii, czy ze mną, czy z Zuzą Jabłońską, z Danielem Godsonem. Także zapraszamy do udziału w konkursie.
0: No i właśnie, przy tej okazji powstał twój numer Po drugiej stronie szkła, on się nazywa. A chodź go sama zagraj, co?
2: No dobrze, dobrze.
0: To zdejmuj słuchawki i chodź tutaj.
2: Dobra, idę.
0: To jest ten moment, ja sobie słuchawki zatrzymam. A co? Też coś muszę mieć od życia. Bryska już tutaj idzie, słuchajcie. Zasada jest bardzo prosta. Mówisz, co gramy i dobrze. Klikasz ten guzik.
2: Dobra.
0: Antena jest twoja.
2: Dobra, spróbuję nie kliknąć czerwonego. Drodzy słuchacze Melo Radio, zapraszam was do wysłuchania Po drugiej stronie szkła. Mówiła Bryska.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: numer prosto z top 10 30 Meloradia. To Neptunika i What If. Na wasze ulubione numery możecie cały czas głosować na meloradio.pl. Do tego mocno zachęcam. Kolejna 30 Meloradia już w piątek po 18. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, co się zmieni na polskiej kolei.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ile tankujemy?
14: 1000 litrów.
13: Ile?
14: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
13: Wow! Kiedy?
14: Startujemy 10 października.
13: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
14: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
14: Jedziemy razem.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Like It. Tyle lat ma ten numer, a nadal wciąga. To Narcotic Trust w Meloradiu, 17 minut do 20. Będzie więcej połączeń na kolei. Słuchajcie, właśnie czytam, że nasz kochany przewoźnik chce, żeby od grudnia wykonywać 600 połączeń dziennie. No teraz jest 530. No to dlatego, że częściej podróżujemy i mamy więcej dostępnych wagonów. No ale ja to bym się jednak cieszył z innej zmiany na kolei. No byłbym szczęśliwy, gdyby PKP w końcu nie oznaczało: poczekaj, kiedyś przyjedzie.

0: Życie bywa przewrotne, a szczęście bywa smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak gramy jeszcze przed 20, ona już za moment nadejdzie. No i po 20 będę was zapraszał. A gdzie, to jeszcze wam nie powiem, ale powiem na pewno, co zagram punktualnie o 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fuka i Liwka, chce więcej. Ten numer punktualnie o 20, bo wtedy, kiedy inni gadają, Melo już gra.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje

0: Urodziny, mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
3: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Idę w Melo.
9: No i mamy już 20 punktualnie na zgarach. W tej godzinie będę chciał was gdzieś wyrwać na fajną imprezę. Ale wcześniej gramy. Fukaj Liwka, chcę więcej. To na sam początek. Meloradio. Tu Pychu, siemano.
10: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fate to Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Jeden z waszych ulubionych hitów wysoko w 30 Meloradia. Lubicie to, ale wiem też, że jesteście fanami dobrych imprez. A jak najlepsze imprezy muzyki elektronicznej, no to tylko w Meloradiu. Jak lubicie klimaty takiego melodic house czy techno, no to już w piątek w warszawskich Oczkach wystąpi Lane 8. To artysta, który zna się na dobrych brzmieniach. Oto występ w ramach jego trasy zahacza też o stolicę naszego pięknego kraju. No i wy też możecie zahaczyć właśnie o to wydarzenie, no bo mamy podwójne zaproszenia. A żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszcie mi, co trzeba zrobić koniecznie przed wyjściem do klubu i dlaczego akurat tę rzecz. Czekam na wasze odpowiedzi. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.

Feeble w Melo. To Magic Symphony, a mam nadzieję, że też magicznie zagra nasza polska reprezentacja. Ostatni z czterech meczów na tym zgrupowaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe gramy. Musimy się zrewanżować za ten remis. Bułka, Kasz, Bednarek, Żukowski, Zieliński, Świderski, Kiwior, Nowak, Frankowski, Szymański i Zalewski. Bo lewego nie ma, bo się wykartkował w piątek. No i taki skład właśnie wystąpi w Bośni i Hercegowinie z orzełkami na piersi. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Start tego meczu 20:45. No na pewno będę zerkał, co tam się dzieje. A w naszej playliście dzieją się nowości. Matej i Bon, to follow w remiksie Zerba.

0: tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21. A to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nowość naprawdę bardzo mocna, bardzo przyjemna, idealnie wpisująca się w ten wieczór, no bo panowie Avalon Rockstone potrafili zrobić klimacik numerem Something to Believe In. A teraz jedna, druga, połówka tego duetu, czyli Avalon ma dla nas numer For Nothing. Tak się on nazywa, ale mam wrażenie, że oj, będzie z tego zdecydowanie coś dobrego na wieczory jesienne. Posłuchajcie, jak to brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: tej pierwszej zagramy.
1: Mogło być gorzej, umówmy się. Axel Ibon, Whatever Turns You On. Ten numer punktualnie o 21, bo stara dobra zasada Melo mówi, kiedy inni gadają, no to my już oczywiście gramy.

Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Halo.
1: No i już 21. I nawet jak ten poniedziałek był smutny, zły, jakiś taki niefajny, to on już minął. Prawie że. Razem dojedziemy do końca. Nie ma co się podłamywać. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Od tego sobie zaczynamy. Na poprawę humoru trochę magii zaraz będzie o tym Magic System. John Summit, Tiesto i Two Colors, oni też w tej godzinie się pojawią. Będziemy też patrzeć na to, co robi nasza polska reprezentacja. Tu Pychu, siemano.

ale to jest dobra nowość. To Colors i Prima Donna w Meloradiu 21.16. Taką godzinę właśnie pokazują nasze zegary, a zegary meczu Bośnia i Hercegowina Polska pokazują 30 minutę. Na razie 0-0. No na 6-0 dla nas się nie zapowiada, ale teraz ładna akcja, choć w boczną siatkę. Coś tam robimy, coś tam kąsimy bośniaków, no ale na razie to się nie przekuło na bramkę. A jeżeli wy chcielibyście się zabawić o tak lekko w typowanie tego meczu, to zapraszam bardzo serdecznie na WhatsAppa Meloradio. Dajcie mi znać, jaki wynik obstawiacie meczu Bośnia i Hercegowina Polska. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Ja obstawiam optymistycznie 0-2 dla nas. No, czyli przegramy, bo jak ja tak myślę, to będzie na odwrót.

klasyk. Tamorandi, Save Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 21.30 na zegarach, a patrzę na to, co dzieje się w Bośni. 0-0. Bośnia i Hercegowina. Polska, no nie jest porywający ten mecz, choć coś tam próbujemy w nim robić, ale no na razie nie zapowiada się na jakąś spektakularną wygraną, żeby nie mówić, że w ogóle na wygraną się nie zapowiada i wy jesteście w miarę sceptyczni. Tomek napisał na WhatsAppie Meloradia, że obstawia wpiernicz 1-2, no a Marysia napisała z kolei, że ona po ostatnich meczach kadry nawet nie ogląda i nie wiedziała, że jest mecz, ale obstawia 2-2. No to zobaczymy, jak to będzie, bo na razie to się na nudne 0-0 po bezbarwnej zapowiada. Sonfeld i Azdis, Need That Love. Tak się nazywa ten numer, gramy go już teraz.

0: ale mi siada ten numer. Słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych w ostatnich tygodniu. Iben, to All of My Love. 15 minut do 22 nam zostało. Za chwilę Takona Fide i Tamagotchi. Taki klasyk sobie przypomnimy. No a wy pamiętajcie o tym, że klasycznie w Melo Radio możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 zł do wydania na co tylko chcecie. Jeżeli chcielibyście taki hajs zgarnąć, no to nic prostszego. Meloradio.pl. Tam wpisujecie wasz pomysł, tak jak zrobiła to jakiś czas temu już Kasia.
1: Za tajną misję urodziny przyjaciółki. Wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: No a jeżeli wy macie coś, na co by wam się przydały 200 zł, Meloradio.pl, tam wbijajcie i się zgłaszajcie totalnie za free.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: O reklamie.

0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Limbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn, w którym będzie coś dla miłośników motoryzacji, zwłaszcza tych, którzy interesują się różnymi specjalistycznymi pojazdami. Jestem na płycie na terenie lotniska Chopina w Warszawie i jak już się może domyślacie, będzie dziś mowa o pojazdach lotniskowych. A będę o nich rozmawiała z panem Marcinem Serafinem z jednej z firm zajmujących się obsługą naziemną na tym właśnie lotnisku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To na początek trochę liczb. Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. Rocznie ponad 24 miliony pasażerów jest tu obsługiwanych, a przez lotnisko w ciągu roku przechodzi około 140-150 tysięcy ton różnego typu ładunków. No i właśnie, żeby taki duży ruch obsłużyć, potrzebne są różne specjalistyczne pojazdy. To panie Marcinie, co my tutaj mamy?
2: Więc tak, jeżeli mówimy o pojazdach, przede wszystkim myślimy w głównej mierze o pojazdach osobowych. Niemniej jednak jest to duże złudzenie, ponieważ port lotniczy to jest dużo sprzętu specjalistycznego. Znajdujemy się w tym momencie obok pojazdów odlodzeniowych, które w sezonie zimowym są wykorzystywane do zabezpieczenia statków powietrznych przed oblodzeniem. Usuwamy śnieg, usuwamy lód i zabezpieczamy te statki powietrzne przed właśnie tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Cóż dalej? Taśmociągi spalinowe, taśmociągi elektryczne, ciągarki spalinowe, ciągarki elektryczne, wszelkiego rodzaju sprzęt wspomagający, czyli m.in. przyczepy bagażowe, przyczepy kontenerowe, na których pozwalamy transportować bagaże, palety z fraktem lotniczym, z fraktem pocztowym, towarowym, wszelkiego rodzaju pojazdy osobowe, tak? No bo nasz personel nie porusza się tylko i wyłącznie sprzętem specjalistycznym. Wbrew pozorom dużo jest cywilnych pojazdów osobowych, dostawczych. Z takich bardziej zaawansowanych i niespotykanych na co dzień na ulicach to są oczywiście holowniki lotniskowe, które wbrew pozorom nie tylko holują, ale również wypychają statki powietrzne, wyspecjalizowane platformy podnośnikowe, tak zwane platformy nożycowe wysokiego wznoszenia, które pozwalają ładować zarówno kontenery, jak również palety z fraktem lotniczym. Taka platforma się wznosi na wysokość luku bagażowego, jeżeli statek powietrzny oczywiście wymaga takiego sposobu ładowania. Ze sprzętów dodatkowych są to wszelkiego rodzaju agregaty prądotwórcze, które dostarczają prąd podczas postoju samolotu przy wyłączonych silnikach, jak również agregaty rozruchowe, które wspomagają po uruchamiać silniki statków powietrznych, kiedy jest niesprawność tak zwanego APU, czyli jej trzeciego silnika, można powiedzieć, każdego samolotu wąskokadłubowego, który dostarcza sprężone powietrze do silników. Znajdziemy także wielkogabarytowe klimatyzatory samolotowe. Mówię wielkogabarytowe, ponieważ to nie są klimatyzatory, które spotykamy na co dzień w biurach. Są to klimatyzatory na spokojne 4-5 metra długości, które w największe sezony upalne pozwalają nam schładzać kabinę statków powietrznych podczas postoju samolotu na płycie, tak żeby komfort pasażerów był możliwie wysoki w tych niesprzyjających warunkach wysokoupalnych. Spotykamy również autobusy pasażerskie, które są podstawowym środkiem transportowym do transportu pasażerów z terminala do statku powietrznego i na odwrót. Pojazdy tak zwane ambulifty, które wspomagają transport osób z niepełnosprawnością ruchową. No i oczywiście odlazarki, które stanowią nasz trzon zabezpieczenia przed niesprzyjającymi warunkami zimowymi, czyli proces odladzania statków powietrznych, jak również zabezpieczania przed ponownym oblodzeniem.
1: Tych pojazdów jest tutaj naprawdę mnóstwo, a na mnie zawsze duże wrażenie robią pojazdy lotniskowej straży pożarnej. To takie ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze, oj, robią wrażenie.
2: Każdy port lotniczy jest zobligowany, żeby zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe. Na terenie portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oczywiście takowe też jest dostępne. Są to tak zwane pojazdy ratowniczo-gaśnicze, potocznie nazywane panterami, ponieważ jak będziemy mogli zauważyć, mają tego typu logotypy na swojej karoserii. Te pojazdy są dysponowane do działań bądź zabezpieczenia. To nie musi być pożar, to może być chociażby rozlewisko paliwa, rozlewisko płynu hydraulicznego, które oczywiście może pojawić się, ale nie musi ze sprzętów obsługi naziemnej. Ta intensyfikacja działań na płycie i chociażby warunki atmosferyczne powodują różnego rodzaju mniejsze bądź większe awarie, więc lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza oczywiście mocno z nami współpracuje i w drugą stronę my tak samo jako agenci obsługi naziemnej też taką współpracę wykazujemy.
1: Na lotnisku Chopina oczywiście są też pojazdy wykorzystywane do tego, żeby było tu czyściutko i żeby był porządek. Powiedzmy może trochę o nich.
2: Tak samo jak z lotniskową służbą ratowniczo-gaśniczą, zarządzający portem lotniczym w swojej strukturze ma służbę utrzymania portu lotniczego, w skład której wchodzą specjalistyczne pojazdy do utrzymania porządku na płytach postojowych, drogach serwisowych oraz drogach dojazdowych. Głównie spotykamy różnego rodzaju zamiatarki, które poruszają się po płytach, czyszczą różnego rodzaju zanieczyszczenia. W sezonie zimowym widzimy oczywiście kolumny pojazdów zabezpieczenia akcji zima, czyli bardzo specjalistyczne pługozamiatarki, odśnieżacze, które poruszają się drogami startowymi, drogami kołowania oraz również na płytach postojowych, żeby usuwać nagromadzony śnieg oraz zabezpieczyć nas przed oblodzeniem, czyli sypią specjalną posypkę granulowaną, żeby cały lód wytrącać możliwie w dużym stopniu.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś z mikrofonem jestem na terenie lotniska Chopina w Warszawie i opowiadamy razem z panem Marcinem Serafinem z jednej z firm zajmujących się obsługą naziemną o pojazdach, które są wykorzystywane na lotnisku Chopina do różnych, bardzo różnych zadań. No i jesteśmy właśnie przy odladzarkach. Stoją przede mną w takim ładnym rzędzie, gotowe do pracy. No i uwaga, oczywiście zwracają takie nietypowe elementy wyposażenia.
2: Odlazarka lotniskowa jest to sprzęt, który przykuwa największą uwagę pasażerów, którzy ten proces obserwują, czy to z poziomu kabiny pasażerskiej, czy to z poziomu terminala pasażerskiego. Jest to pojazd o bardzo specjalistycznej zabudowie odlodzeniowej. No i ta zabudowa charakteryzuje się tym, że przede wszystkim odlazarka ma wewnątrz swojej zabudowy dwa duże zbiorniki na glikol. Glikol, który jest podstawowym produktem do wykonywania procesów odlodzeniowych oraz zabezpieczeniowo-odlodzeniowych. Posiadamy również zbiornik wodny, ponieważ to, czym odlazamy samoloty, jest to mieszanina glikolu podawanego z gorącą wodą w pierwszym stopniu odlazania, natomiast dwustopniowy proces odlazania polega na tym, że podajemy glikol troszeczkę innego rodzaju, tak zwany glikol na zimno, który ma zabezpieczyć powierzchnie sterowe przed ponownym oblodzeniem. Cała ta substancja jest mieszana w środku odlazarki przez bardzo duże mieszalniki. Jest to oczywiście podgrzewane do odpowiedniej temperatury, więc jest też potocznie mówiąc duży piec. No a osoba, która tym steruje, może siedząc na takim wysokim wzwyższeniu, można powiedzieć na gnieździe, tak to nazywamy, może zarówno stamtąd operować dyszą, z której wylatuje ta mieszanina glikolu oraz wody, i z tego stanowiska może kierować odlazarką, więc to jest bardzo istotne, że nie musimy mieć drugiego kierowcy, który siedzi w tej konwencjonalnej kabinie parę metrów niżej. Natomiast jeżeli personel jeszcze jest niewyszkolony, nie posiada uprawnień do pracy jednoosobowej, no to wówczas kierowaniem pojazdem zajmuje się osobna osoba, tak, czyli po prostu kierowca, a w tym naszym przysłowiowym gnieździe siedzi operator, który tylko i wyłącznie operuje dyszami poprzez, no potocznie mówiąc, joysticki lewo, prawo, góra, dół.
1: Ile potrafi trwać taki proces odladzania samolotu?
2: Minimalnie 3 minuty, maksymalnie minut 20. Długość tego procesu jest uzależniona od tego, ile pojazdów równolegle pracuje w procesie, jakie mamy warunki meteorologiczne, jak duży jest statek powietrzny, ponieważ pamiętajmy, że jeden statek powietrzny potrafi być tak naprawdę 1/4 szerokości, aniżeli największy statek powietrzny pasażerski, czyli Airbus A380, którego odladzanie przy bardzo niesprzyjających warunkach, no podejrzewam, trwa minimalnie 20-30 minut, podkreślam, jeżeli to są warunki niesprzyjające. Natomiast taka średnia, którą my obserwujemy w sezonie zimowym na podstawie ruchu, który obsługujemy, to jest do 3-4, czasami 5 minut w pierwszym stopniu odlazania, czyli tak naprawdę mamy delikatny szron po nosowaniu samolotu, pilot do nas przyjeżdża, zatrzymuje się na płycie, podjeżdżają zazwyczaj dwie odlazarki i całość zajmuje do tych 5 minut maksymalnie czasu.
1: To już sporo wiemy o odlazarkach i przemieszczamy się dalej. I stoimy teraz przy kolejnym pojeździe.
2: To jest autocysterna, nazywana potocznie cysterną lotniskową. Jest to nic innego jak duży magazyn paliwa lotniczego, który się porusza w naszych realiach warszawskich na kołach, czyli tak naprawdę jest to ciągnik siodłowy z naczepą. Tą naczepą stanowi właśnie autocysterna, w której jest składowane paliwo lotnicze. Operatorzy autocystern bazują ze swojego terminala paliwowego, który jest zlokalizowany przy lotnisku, no i tak naprawdę na żądania wysyłane przez operatorów lotniczych podjeżdżają we wskazane miejsca i wtankowują paliwo lotnicze do samolotu. I tak naprawdę znając dokładną ilość litrażu paliwa, które wymaga kapitan statku powietrznego na konkretny lot, taką ilość tankują. Żeby to zobrazować mniej więcej, taki popularny rejs Warszawa-Paryż potrzebuje mniej więcej 6 do 7 ton paliwa lotniczego.
1: Przechadzając się tutaj po płycie, w oko rzuciły mi się oczywiście też autobusy lotniskowe. One mają trochę inne gabaryty. Słyszałam, że one po normalnych drogach jeździć nie mogą.
2: Tak, autobusy lotniskowe są to pojazdy niehomologowane do ruchu drogowego, no tak jak pani zauważyła, z uwagi na gabaryty. Wbrew pozorom, do poruszania się tego typu pojazdami my wymagamy w naszej organizacji kategorii D prawa jazdy, kategorii miejskiej, jak również kwalifikacji wstępnej od kierowców, którzy się nimi poruszają. Pojazdy są niestandardowe, są bardzo trudne w prowadzeniu z uwagi na nasze realia, ponieważ promień skrętu tych pojazdów, jak również ich ponadstandardowe gabaryty względem autobusów miejskich są zdecydowanie zawyżone. Większość z tych autobusów są to autobusy nieprzegubowe, czyli tak naprawdę mamy jedną tylko oś skrętu z przodu, gdzie przy dołożeniu tych wszystkich niesprzyjających zakamarków, bardzo ciasnych dróg serwisowo-dojazdowych oraz oczywiście geometrii stanowisk postojowych, na których dowozimy pasażerów albo z których ich odbieramy, no umiejętności kierowcy muszą być naprawdę mocno wyszlifowane, tak żeby poruszać się bezpiecznie i z możliwą minimalizacją kolizji, które możemy po drodze spotkać, ponieważ ruch porównujemy do arterii typu Marszałkowska bądź Aleje Jerozolimskie.
1: To dla odmiany jeszcze zapytam o inny, mniejszy pojazd. Widziałam, że specjalnie przygotowany do transportu osób niepełnosprawnych.
2: Ambulifty, no oczywiście tak. Są to pojazdy, które wykorzystujemy do transportu osób niepełnosprawnych albo osób, które mają ograniczoną mobilność ruchową. Pojazdy te wspomagają nas przy pomocy pasażerowi w dostaniu się na pokład, ponieważ jak możemy sobie wyobrazić, czasami pokonanie schodów pasażerskich czy tak naprawdę schodów technicznych jest niemożliwe. Wówczas taki pojazd podjeżdża, odpowiednio obniża się na wysokość gruntu. Nasz personel asystujący pomaga pasażerowi wejść. Następnie w kabinie operatorskiej pasażer jest bezpiecznie transportowany na miejsce postojowe, tam gdzie mamy zaparkowany statek powietrzny i oczywiście wznosimy się na wysokość kadłuba. Musimy dostać się tak wysoko, jak wysoko są drzwi pasażerskie w samolocie. Następnie następuje dokowanie, można powiedzieć, tego pomostu do drzwi pasażerskich. Załoga statku powietrznego otwiera nam drzwi, a nasz personel przy wykorzystaniu specjalnych zabezpieczeń, są to tak naprawdę bardzo wzmocnione bramki lewo-prawo, żeby pasażer, broń Boże, nie spadł z wysokości. Asystujemy Państwu, żeby dostali się bezpiecznie na pokład.
1: To jeszcze na koniec duże, ciężkie maszyny, ciężkie pojazdy, holowniki.
2: Fachowo to się nazywa holownik lotniskowy, albo jak kto woli z branży, wypychacz lotniskowy. Jest to bardzo potężna maszyna, która wbrew pozorom nie porusza się szybko, ale ma bardzo duży moment tak naprawdę przełożenia na swoje kółka. Te sprzęty wykorzystujemy po to, żeby pomagać załogom statków powietrznych w bezpiecznym wycofaniu ze stanowiska postojowego, ponieważ wbrew pozorom nie każdy parking samolotu na płycie pozwala, żeby kapitan wyjechał o własnych siłach. Wówczas nasz personel jest dysponowany, żeby ten samolot, mówiąc potocznie, wypchnąć, ale też czasami wymaga samolot przeholowania z hangaru do hangaru, bądź tak naprawdę na wniosek zarządzającego portem lotniczym, bądź samego operatora lotniczego. Wtedy taki samolot holujemy, można powiedzieć, jak przyczepkę bagażową, prawda? Podpinamy odpowiedni dyszel, bądź podpinamy holownik bezdyszlowy. Pojazdy, które widzimy, są tak naprawdę najpotężniejszym sprzętem, który posiadamy na lotnisku. No głównie dlatego, że posiadają największy zapas mocy. Samoloty, które wypychamy, potrafią mieć masy startowej 200 plus ton, więc możemy sobie zobrazować, że tak naprawdę współczynnik masy tego, który wypycha, albo tego, który holuje, do tego, co jest wypychane albo holowane, też musi być odpowiedni.
1: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że dziś dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy o pojazdach lotniskowych wykorzystywanych na lotnisku Chopina, a o tych pojazdach opowiadał nam dzisiaj pan Marcin Serafin z jednej z firm zajmujących się obsługą naziemną. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu. No i zapraszamy oczywiście do odwiedzin lotniska Chopina. Przyloty, wyloty zapraszamy, jesteśmy gotowi do obsługi.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czy Limbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. A dziś w magazynie będzie coś dla miłośników modeli samochodów, bo wybrałam się na pierwszą po wakacjach ogólnopolską giełdę modeli samochodów imienia Sławoja Gwiazdowskiego w Neogarage, a jest ze mną organizator Piotr Pawłowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Przypomnijmy, bo dawno jednak na antenie Meloradia o giełdzie nie było. Ostatni raz widzieliśmy się przed wakacjami. Jaka jest idea giełdy i jaki mamy tutaj przede wszystkim asortyment?
3: Faktycznie, no widzieliśmy się przed wakacjami w czerwcu. Widać, że zainteresowanie po wakacjach jest dosyć spore, mimo tego, że wystawców nie dopisało tylu, co chcieliśmy. Z jakichś powodów nie dojechali wszyscy. Natomiast, no, jeśli chodzi o chętnych, o klientów, o zwiedzających, no jest nawet niezła frekwencja, powiem szczerze. Widać, że ta wakacyjna przerwa robi swoje, mimo tego, że tam z niektórymi się gdzieś tam widzieliśmy na jakichś imprezach plenerowych, na jakichś zlotach samochodowych i tak dalej, no to jednak neogaraż ich tutaj przyciąga.
1: A co mamy przede wszystkim dzisiaj na giełdzie i czy są jakieś nowości albo coś szczególnie popularnego?
3: No, czyli generalnie standard, prawda? Jest zakres od 1,64 mniejszej hali H0, to jest hali H0. Nowości. Dzisiaj przyjechał kolega z Czech, który nie był u nas 2 lata, więc przywiózł czeskich modeli bardzo dużo. Myślę, że w dobrych cenach i to jakoś tam też widzę po frekwencji u niego, że cieszy się jakimś tam zainteresowaniem. A tak ogólnie, no, raczej starzy bywalcy, tak? Stała ekipa, stali też klienci, więc no, można powiedzieć, młodych ludzi widziałem dzisiaj, paru takich, którzy no, nie byli u nas wcześniej, bo ja znam trochę z widzenia tych klientów. Natomiast no, widać, że powoli się to rozkręca, idzie w tą stronę, że jednak dużo młodzieży się interesuje modelarstwem, modelami i tak dalej, więc no, ja się cieszę.
1: A następna giełda dla tych, którzy dzisiaj nie zdążyli?
3: Z tego co pamiętam, 13 grudnia to będzie tak ostatnia giełda w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze bez zmian tutaj organizacyjnych, bo podobno mają nam hale zmniejszać, ale zobaczymy. No tutaj, jeśli zmniejszą, będziemy mieli też mniejsze stoiska, no ale będzie bardziej kameralnie, ale nie poddamy się.
1: Jasne. Powiedz jeszcze, co dzisiaj ty przywiozłeś konkretnie ze sobą?
3: No ja tutaj dalej walczę z kolekcją, którą tam wyprzedaję powoli, tak? Gdzieś tam się pozamieniałem na modele dla siebie, które tam jednak jeszcze gdzieś zbieram, no bo to mówię, no z tego się nie wyrasta, tak? Też głównie stare matchboxy, jakieś tam PRL-owskie modele, które tam cieszą się jakimś tam zainteresowaniem, ale nie mam jakichś tak nadzwyczajnych dzisiaj super, hiper modeli. Standard.
1: A które twoim zdaniem są w tej twojej kolekcji dzisiaj, z tych, które przywiozłeś, takie ciekawsze, no warte rzeczywiście zainteresować?
3: Mam zestaw matchboxa z 90-tych lat Porsche, który tam no, jest w idealnym stanie, zapakowany i myślę, że poszukiwany, więc no, nawet nie leży na wierzchu, tylko tak z boku dla specjalnych klientów, można powiedzieć, którzy pytają o konkrety po prostu.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę, a cóż, ja idę porozmawiać i z wystawcami, kolekcjonerami, ale też z osobami, które przyjechały na giełdę, żeby coś kupić, wymienić. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tak jak już doskonale wiecie, zawsze staram się na giełdzie wyławiać stoiska z modelami, które rzeczywiście się wyróżniają na tle innych. I właśnie przy takim stoisku, stanowisku jestem.
4: Marcin Nikram. To jest skala 1.18, czyli modele już dosyć duże. Również mamy 1.12. Ostatnio też nowość na rynku naszym kolekcjonerskim, to ludzie sobie bardzo cenią. A modele mamy z Autoarta, z Norewa, z Otto, z GT Spirit, Kakaskale, także wybór jest pełny. A tutaj mamy właśnie ofertę modeli 1.12. BMW-ki, Porsche'ówka, Ferrari, Golf. Tak jak mówię, to jest na rynku kolekcjonerskim w Polsce dzisiaj trochę nowość i jeszcze taki rynek niedoceniony. No, ale wiadomo dlaczego. Brakuje miejsca po prostu kolekcjonerom, żeby to eksponować.
1: One są sporej wielkości, te modele, ale też wyróżniają się tym na tle innych, że mają mnóstwo tych szczegółów.
4: No, ale to umówmy się, że to tak się wydaje, bo nawet w mniejszych skalach weźmiemy lupę do ręki i te szczegóły również będą widoczne. Natomiast tak, no czym model większy, tym jakby lepiej widać to wszystko. Ciekawe jest to, że niektóre z tych modeli mają nawet otwierane elementy, co się rzadko zdarzało do tej pory w tej skali.
1: Które z tych konkretnie modeli cieszą się dzisiaj największym zainteresowaniem? No bo tak jak wspominałam, co chwila ktoś o nie pyta.
4: No przede wszystkim BMW, tak? Tutaj mamy te 2002 z Kakaskale, on jest akurat dzisiaj w super cenie, bo to jest 450 zł i dlatego też w porównaniu z innymi no, ten model najlepiej się sprzedaje.
1: Dlaczego akurat tę skalę, czemu wybrał pan właśnie taką wielkość modelu?
4: Ze względu na to, jak to wygląda, jak to się prezentuje, a poza tym w czasach, kiedy ja zaczynałem się w to bawić, nie było w zasadzie tak popularnych tych innych skali. Było 1,43, 1,18 i nawet 1,12 wtedy nie było. I dlatego tak z tym zostałem, bo mnie się to najbardziej podobało.
1: Okej, a kolekcja jak duża?
4: Moja osobista to jest około 350 sztuk.
1: A największa perełka w tej kolekcji?
4: No jest taki transporter Ferrari z firmy CMC, jest takie coś. Także to jest bardzo, bardzo szczegółowy model.
1: A tak jak rozmawiałam z organizatorem, już wspominał, że giełdę odwiedzają i na giełdę przyjeżdżają kolekcjonerzy w różnym wieku. Wy przyjechaliście akurat z Łodzi. Przedstawcie się.
5: Tomek.
6: Kuba.
1: To najpierw Tomka trochę pomagluje. Jakie modele przywiozłeś?
5: Głównie są to modele 1.64 w wersji main i premium.
1: Co tu ciekawego najbardziej?
5: Najbardziej ciekawe modele, czyli modele stare, modele z lat 90.
1: A jak się u ciebie ta pasja zaczęła?
5: Kurczę, to się zaczęła od... przez znajomego. Gdzieś tam po prostu się zaczęliśmy wymieniać modelami. Zaczęło. Potem na jakiś czas przestałem to robić, a potem mój syn zaczął to robić. I z powrotem wróciło to.
1: No właśnie, opowiedz trochę, jak to się u ciebie zaczęło i ile tych modeli już...
6: się zaczęło, że jako polubię te auta i zaczęliśmy z tatą jeździć na te giełdy. Robić zaczęliśmy od największej, a teraz jeździmy po zlotach, giełdach co tydzień, co dwa.
1: Pamiętasz swój pierwszy model?
6: Pierwszy nie pamiętam. Tyle modeli w domu, że się nad nie umiem policzyć ich.
1: Z których jesteś szczególnie dumny?
6: Szczególnie jestem dumny z moich RLC, czyli takich modeli droższych i wartszych, i Kaido House i Mini GT. One są takie zrobione w skali takiej, że lepsze niż na przykład zwykłe auto, które można spotkać w sklepie.
1: Dlaczego warto zbierać model?
6: Według mnie warto zbierać modele, dlatego że można sprzedawać je, wymieniać je, rozwija to pasja.
5: Dlaczego dzieci warto zbierać modele? Ponieważ zaczynają pilnować porządku. Zaczynają się dyscyplinować przy tym. Jeżeli one coś chcą uzyskać, muszą najpierw zrobić porządek, muszą dojść do tego, żeby coś zdobyć. I to jest bardzo fajne. U nas młody naprawdę to przez to... zaczął dbać o te modele, zaczął dbać o wszystkie zabawki. No to może sobie je powymieniać, może je na tych giełdach posprzedawać, kupić nowe i idzie do przodu. Uczy tego bardzo wielu formatach tak naprawdę życia.
1: Powiedz mi jeszcze dzisiaj, co się największym zainteresowaniem cieszy, bo no, sporo osób się kręci.
5: Japonia i Europa, auto, no i modele, które są ciężko dostępne na rynku. To jest największe zainteresowanie, czyli trzeba mieć coś, czego nikt nie ma.
1: A ty na jaki model teraz polujesz?
6: Rami polowałam na Porsche z RLC, Rubel, teraz poluję na Porsche z K-popa dla mojej siostry, bo bardzo chciała.
1: No i czyli siostra też wie?
6: No tak, już ma jedną dużą kolekcję.
1: Na giełdzie oczywiście mnóstwo kolekcjonerów, osób, które wyszukują do swojej kolekcji jakieś ciekawe egzemplarze. Jakby się panowie przedstawili?
7: Maciej Fałek z Piaseczna, organizator targów.
8: Michał Gocławski, kolekcjoner.
1: A czego dzisiaj przede wszystkim szukacie?
7: Szukamy starych modeli Matchboxa, Mercedes, BMW.
8: A mnie dość nietypowo żona wysłała po Hot Wheelsa, ale z K-popu to jest kooperacja. Bajki dla dziewczyn chyba zazwyczaj młodszych, ale właśnie w dobrym kierunku idzie, że już żona chce jakieś modele, żeby trafił do nas do kolekcji, a więc jestem bardzo zadowolony, trzeba spełniać takie zaścianki.
1: A co w ręku trzyma za model?
8: To jest model dla mojego widza, który poprosił mnie, żebym, skoro jestem na targach, on jest ze Śląska i żebym dla niego poszukał specjalnie modelu i czy mógłbym mu wysłać. To jest Chevrolet Nomad. On zbiera właśnie takie starsze modele i poprosił, czy mógłbym dla niego znaleźć.
1: A u ciebie co tutaj?
7: Custom 77 Dodge Van z roku 2013 w malowaniu Moon Eyes. Dosyć długo szukałem tego modelu, dzisiaj trafiłem, więc targi udane.
1: A jeszcze na coś polujesz?
7: Części do customów, bo też zaczynam się bawić w to troszeczkę, więc sprawdzam, jaka jest oferta kółek, kalek, body kitów.
1: No wyjaśnijmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to jest.
7: Customy, kupuje się seryjne modele, rozkręca się, zdejmuje się lakier, zmienia kółka, robi się model pod swoje własne wymagania.
1: Wspomniałeś, że jesteś organizatorem targów. Oczywiście ja już na kilku twoich wydarzeniach byłam z mikrofonem Meloradia. To kiedy następne i czego się możemy spodziewać?
7: 11 października, Piaseczno, budynek CEMU, Jana Pawła 55. Wstęp wolny od godziny 9. A czego możemy się spodziewać? Wszystkiego, jeśli chodzi o skalę 1.64, to znaczy modele, dioramy, części do customów i nie zabraknie też modeli w skali 1.18.
1: A teraz jestem przy ogromnym stoisku, mnóstwo najróżniejszych modeli i gadżetów. No i ze mną kolekcjoner, którego już z anteny Meloradio znacie, pan Wiesław Tośka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Panie Wiesławie, niech mi pan opowie, co my tutaj dzisiaj mamy, bo naprawdę sporo tego pan przywiózł razem z córką.
9: No a dzisiaj jest dużo nowości, bo dzisiejszy zakup bardzo duży. Ostatnie pół roku bardzo, bardzo dużo trafiło się ciekawych modeli. Jak widać, nowość, co do tej pory nie wystawiałem, to są zabawki z PRL-u.

0: Troszeczkę jakby odbiegają od pozostałych. Mamy tutaj inny styl zupełnie wykonania.
1: Tak, są to maszyny budowlane firmy Amercom.
0: Bardzo fajnie wykonane, tak, też sporo szczegółów. No i tak jak mówię, inaczej wyglądają niż modele, które na co dzień możemy na giełdach oglądać, prawda?
1: Tak, zgadza się. To jest troszeczkę rzadsza kolekcja, mniej widoczna może inaczej na giełdach.
0: Mam nadzieję, że nam słuchacze wybaczą, jak na chwilę trochę odskoczymy od motoryzacji w miniaturze i od modeli, bo też zawsze wozi pan ze sobą sporo takich różnych gadżetów związanych z PRL-em. Co mamy tutaj w tym pudle?
1: W tym pudle mamy opakowania po starych papierosach Belvedere i Babel, zapałki, reklamówki starych papierosów, klubowe, oryginalne papierosy kolekcjonerskie, Marlboro z Peweksu jeszcze.
0: Z Peweksu, wow!
1: Tak, to są oryginalne peweksowskie papierosy. Oczywiście nie nadają się już do palenia, jest to, sprzedaje mi to jako, wyłącznie jako walor kolekcjonerski.
0: To wracając jeszcze na chwilę do modeli, tu na samym początku jest coś dla kreatywnych i takich, którzy lubią zrobić coś samemu od początku do końca. No właśnie, co tu jest?
1: Tak, to są modele samolotów, też różne firmy, począwszy pod Air Pikes, polski model, tutaj jest LBS Chapla, Matchboxy i tym podobne.
0: Do sklejenia?
1: Tak, to są wszystko modele do sklejenia. W drugim końcu stołu mam dwa pudła jeszcze takich modeli i w tym roku jeszcze asortyment się poszerzył o łodzie podwodne, statki marynarki wojennej i samoloty i śmigłowce.
0: Dla mnie nie jest to nowość, bo ja sklejałam, przyznam się, i samoloty, i statki, ale dla słuchaczy, którzy może nigdy nie mieli z tym do czynienia, to powiedzmy, z czego one są wykonane?
1: Z plastiku.
0: Jest tu mnóstwo najdrobniejszych części, żeby całość powstała.
1: Tak, zgadza się. To setki niejednokrotnie, jak bardzo duży model, na przykład okrętu, to nawet w tysiącach.
0: Także no jest tutaj co oglądać, jest co kupować. Naprawdę asortyment spory. Ja przypomnę, że rozmawiałam z panem Wiesławem Tośką, kolekcjonerem, którego znacie już z anteny Meloradia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: I tak oczywiście w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas pierwszej powakacyjnej ogólnopolskiej giełdy modeli samochodów imienia Sławoja Gwiazdowskiego. Oczywiście giełda tradycyjnie odbyła się w Neogarażu. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
1: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
0: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
1: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
0: Żebyś wiedział, że...
1: jesteś zwycięzcą.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
1: Marcin Sikora.
0: Waldek Darłak.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.